Melo. Melo Radio. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przejmuję.

swoje mimo tego, tak jak pony groni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: To jest Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, wtedy leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

Christ.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W Inowrocławiu nie milkną echa głośnej sprawy dotyczącej jednego z miejskich radnych. Działacze Konfederacji Marcin Wroński i Cezary Kośmicki domagają się wyjaśnień dotyczących m.in. przyznawania mieszkań komunalnych.
2: Dzień dobry, witam Państwa na konferencji i serdecznie dziękuję za tak liczną obecność. Jestem Cezary Kośmicki, jestem rzecznikiem Ruchu Narodowego w Inowrocławiu. Wraz z Marcinem Wrońskim, radnym powiatu inowrocławskiego, z braku reakcji na bieżącą sytuację, bieżącą aferę, która miała miejsce w urzędzie, postanowiliśmy poprzez przemilczenie tego przez środowiska główne ugrupowania w Inowrocławiu, chcieliśmy zabrać głos jako pierwsi. Poproszę o zabranie głosu Marcina Wrońskiego, radnego powiatu.
3: Zapewne wszyscy Państwo słyszeliście o aferze w Inowrocławiu. Rozpisują się o tym ogólnopolskie media, chociażby portal Onet.pl, stan wyjątkowy nakręcił o tym materiał, czy Gazeta Pomorska, czy wiele innych. W Inowrocławiu doszło do sytuacji bardzo skandalicznej. Mamy do czynienia z seksaferą, z załatwianiem mieszkań komunalnych w zamian za określone czynności seksualne przez jednego radnego. Jest to rzecz, która tak naprawdę jest chyba ewenementem w skali Polski, bo ja o czymś takim wcześniej nie słyszałem. My zajęliśmy jako Konfederacja, chcemy zająć właśnie w tej sprawie głos i też w imieniu mieszkańców, którzy się do nas zwracają i się pytają, zadać pewne pytania władzy Inowrocławia. Ponieważ radny, o którym mowa, jest, najpierw był w Platformie Obywatelskiej, wspierał poprzedniego prezydenta Ryszarda Brejzę, a obecnie, gdy zmieniła się władza, przeszedł do obozu Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta Arkadiusza Fajoka, a więc przez ostatnie minimum 6 lat, 7, był przy ścisłej, jest przy ścisłej władzy. Tu są dwa wątki. Jeden oczywiście to jest wątek naganny wręcz, skandaliczny. To jest rzecz rozpowszechniania bez zgody osoby pokrzywdzonej zdjęć pornograficznych i publikowania jej w sieci. Prokuratura prowadzi w tym kierunku jedno postępowanie, ale drugie jest to, na którym chcemy się skupić, jest to oferowanie i załatwianie mieszkań komunalnych w ramię za seks. Mieszkania komunalne to nie jest własność ani żadnego radnego, ani żadnego ugrupowania politycznego, który rządzi miastem, ani też nie jest własnością prezydenta miasta. To jest własność społeczności, nas, mieszkańców, dlatego ta sprawa nas bulwersuje. Jak można za własność miasta, własność komunalną żądać czynności seksualnych za załatwienie? Nadzór nad mieszkaniami komunalnymi, nad majątkiem miasta sprawuje prezydent miasta. Przez różnego rodzaju spółki, swoich dyrektorów też, ale nadzór spoczywa na prezydencie miasta i odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie nieruchomościami w mieście. Dlatego jesteśmy zdziwieni, że prezydent milczy na ten temat, nic się w ogóle nie wypowiedział, bo jak mogliśmy się dowiedzieć, to postępowanie w prokuraturze toczy się od początku marca, a mamy obecnie wrzesień, czyli mamy pół roku i przez pół roku nikt nie poinformował mieszkańców o takiej sprawie i mamy też następujące pytania. Od kiedy prezydent miasta wiedział, czy urząd miasta wiedział, że takie postępowanie się toczy, bo to jest niemożliwe, żeby przez ostatnie pół roku nikt nie wiedział. A chcę zwrócić uwagę na to, że dopiero w piątek, 4 września, została powołana komisja, która ma zbadać prawidłowość w przyznawaniu mieszkań komunalnych. Czyli co się działo przez te pół roku od marca do września w tej sprawie. Czy takie przypadki mogły być odosobnione i czy na to, że jest takie milczenie właśnie ze strony Urzędu Miasta, ma to wpływ, że radny ten zapewnia większość w Radzie Miasta dla obecnego prezydenta miasta. Także tutaj też chcę zwrócić na to uwagę, że prezydent miasta, jak obejmował swój urząd w maju 2024 roku, jedną z zapowiedzi była kontrola wstecz przy prawidłowości przyznawania mieszkań komunalnych. To była jedna z zapowiedzi też, oczywiście takiego bilansu otwarcia. Nic o tym nie słyszeliśmy, jak ten bilans w ogóle wyszedł, także też byśmy chcieli się dowiedzieć, jakie były w ogóle wnioski, czy w ogóle cokolwiek było zrobione i też oczywiście, czy te wyniki tej obecnej kontroli, która została zarządzona 4 września, będą opublikowane na BIP-ie, bo jeżeli dane personalne się usunie z takiego protokołu kontroli, to jak najbardziej on może być na BIP-ie opublikowany i my tego żądamy, żeby on był opublikowany, żeby mieszkańcy miasta mieli jak największy ogląd.
1: Do przedstawionych przez nich zarzutów odniósł się już inowrocławski ratusz, przedstawiając swoje stanowisko.
4: Ta konferencja i ten briefing zwołany w tak naprawdę po głosie konferencji pana radnego Marcina Wrońskiego, który no tutaj też w tym miejscu praktycznie zwołał konferencję i jakby przekazał informacje, wręcz zarzucając tutaj między innymi właśnie mi jako prezydentowi, ale też w ogóle władzą miasta, że nie reagujemy na pewne rzeczy, które się dzieją medialnie, a my siedzimy cicho, krótko mówiąc. Szanowni Państwo, trudno się odnosić do czegoś, czego do końca nie ustalono, ponieważ pragnę zauważyć, że bo przesłuchałem sobie oczywiście też całe wystąpienie pana Marcina Wrońskiego, pana radnego, no i trudno nie odnieść wrażenia, że zaczął już kampanię polityczną tylko i wyłącznie i teraz no tutaj od kilku tygodni bezpośrednio uprawia tą politykę w sposób, który no w naszej, w mojej ocenie jest no nie do przyjęcia. Opiera się na faktach, o których rzekomo wie, ale do końca nie powie. Miałem okazję tutaj z panem redaktorem z Radia PIK już dzisiaj na ten temat rozmawiać, ale powtórzę jeszcze raz. Mówimy o personaliach, czy nie mówimy o personaliach? Mówi pan Marcin Wroński o radnym, który czegoś dokonał i o jakiejś kobiecie, która została pokrzywdzona. Szanowni Państwo, no i przede wszystkim o tym, że ani włodarz, ani miasto nie zareagowało, a od kilku miesięcy podobno toczy się jakieś postępowanie. Pierwsza ważna informacja dla mieszkańców Inowrocławia jest taka, że do tej pory do miasta Inowrocław nie wpłynęło żadne zawiadomienie, żaden dokument, który potwierdzałby fakt, że jest coś w prokuraturze. Z naszych informacji już w tej chwili no medialnych od piątku tak naprawdę, bo wtedy też faktycznie się dowiedzieliśmy, gdzie też między innymi Onet, podcast taki na Onecie widzieliśmy, gdzie rozmawiają redaktorzy na temat afery w Inowrocławiu. Podjęliśmy pewne działania, o których zaraz oczywiście też powiem, ale tam też nie padały żadne personalia, szanowni państwo. No nie możemy mówić o kimś, kto nie jest jakby... Sprawa nie toczy się przeciwko komuś, tylko jest w tej chwili postępowanie być może sprawdzające przez prokuraturę jest w toku. Więc trudno jakiekolwiek bardziej stanowisko tutaj zajmować z naszej perspektywy. Oczywiście po tych wszystkich doniesieniach medialnych z zeszłego tygodnia zleciłem kontrolę w Wydziale Gospodarki Lokalowej. Na jakby pierwszy etap, na pierwszy moment tej kontroli od momentu przyjścia do urzędu, mojego przyjścia do urzędu, czyli od 7 maja do tak naprawdę dnia dzisiejszego, kontrolujący będą sprawdzać wszelkie możliwe procedury, które no chcemy zobaczyć faktycznie, jak to wyglądało. No i tutaj się od razu nasuwa pewna myśl. Dziwię się panu radnemu Wrońskiemu, bardzo się dziwię, wieloletniemu radnemu, ale też wieloletniemu również przewodniczącemu klubu PiS-u, klubu radnych w Radzie Miejskiej, że brakuje podstawowej, elementarnej wiedzy panu radnemu, będąc tyle lat radnym. Bo przecież pan radny powinien doskonale wiedzieć o tym, że mieszkań nie przyznają radni. To jest przede wszystkim pierwsza podstawowa rzecz. Są wszelkiego rodzaju przepisy, są wszelkiego rodzaju procedury i są wszelkiego rodzaju komisje, które później decydują, czy mieszkaniec może otrzymać lokal, czy też nie. Dlatego mówię, no tutaj ja to odbieram stricte z perspektywy politycznej. Zresztą, no tak jak powiedziałem, oglądałem to wystąpienie na tle Winderów, Konfederacji. Oczywiście ja do tego ugrupowania absolutnie nic nie mam, natomiast no, ewidentnie jest to szyte politycznie, można tak kolokwialnie powiedzieć. My czekamy oczywiście, poczekamy na wyniki kontroli. W międzyczasie od tej przedpołudniowej konferencji z państwem również zrobiliśmy jeszcze dodatkowe rozpoznanie sytuacji. Muszę powiedzieć, że od maja 2024, w zasadzie jesienią, tak, pani prezydent, miała miejsce również kontrola komisji rewizyjnej w naszym Wydziale Gospodarki Lokalowej, która nic nie wykazała, więc to też jest bardzo dobry sygnał dla mieszkańców Inowrocławia, że faktycznie takie praktyki, o których mówi m.in. pan radny Wroński, nie miały w naszym urzędzie miejsca. Oczywiście może powstać też pytanie, dlaczego tylko w tym okresie, kiedy ja objąłem urząd prezydenta. Mówię tutaj o pierwszym etapie. Jeśli w tym pierwszym etapie nie ustalimy takich nieprawidłowości, na pewno postaramy się również rozszerzyć tą kontrolę o wcześniejsze lata. Ale szanowni państwo,

0: jak to mówił pan, powiedział pan Wroński, więc to tutaj to są dość poważne oskarżenia, dość poważne zarzuty. Ja się bardzo cieszę, że zajęła się tym prokuratura, chociaż ubolewam nad tym, że do tej pory faktycznie jako prezydent nie wiedzieliśmy, ja jako prezydent nie wiedziałem, nie dostałem żadnej informacji, że właśnie w tej sprawie jest prowadzone jakiekolwiek postępowanie i tak naprawdę dowiedzieliśmy się z mediów. Natomiast wracając jeszcze do podcastu na Onecie, no tam jest naprawdę wiele nieprawidłowości w samej wypowiedzi, pani redaktor. Oczywiście też będę występował ze swojej perspektywy, czy urzędu, czy być może nawet ze swojej perspektywy prywatnej, aby pani redaktor wypowiedziała się do końca albo ewentualnie sprostowała swoją wypowiedź, ponieważ tam jest bardzo dużo nieprawdziwych informacji. Powiedziała również o tym, że zna z imienia i nazwiska radnego, więc też będziemy o to chcieli zapytać, no bo kreować rzeczywistość na podstawie domniemań albo prawdopodobnych wydarzeń jest bardzo prosto i bardzo łatwo. Skarżyć człowieka również jak najbardziej można szybko. Natomiast kwestia później udowodnienia pewnych rzeczy, to są kolejne pewnie tygodnie czy miesiące prac służb. Mam nadzieję, że to zostanie dobrze wszystko wyjaśnione, bo na tym mi z perspektywy prezydenta zależy. W urzędzie miasta nie przyznają, z całym przekonaniem o tym mówię, lokali mieszkańcom radni. I nigdy tak nie było, bynajmniej za mojej tutaj obecności, za mojej kadencji. Są procedury, są przepisy, o których oczywiście państwo też doskonale wiecie, no wszystko musi dziać zgodnie z prawem i tak tutaj działamy, więc na pewno ta kontrola też, o wynikach tej kontroli państwa poinformujemy. Jeśli będziemy mieli ją przedłużyć czy wydłużyć o kolejny jakiś czasowy okres, też państwo dostaniecie taką informację. Na ten moment mam tylko dla państwa informację taką, że jesienią 2024 roku komisja rewizyjna, złożona m.in. z radnych, nie ustaliła żadnych nieprawidłowości, jeśli chodzi o przyznawanie mieszkań, z tym, że tam był też jakiś czasookres założony, nie wiem, pani prezydent, chyba 23 rok?
1: 2023.
0: Tak, w 23 roku, także tutaj też była dość wąsko podjęta kontrola, ale jeśli trzeba, będziemy rozszerzyć, tak jak powiedziałem, na pewno to zrobimy. Zrozumiałe wystąpienie pana radnego, natomiast reakcja musiała nastąpić. W mojej ocenie jest to tylko i wyłącznie gra polityczna. Zresztą od kilku tygodni nadaktywny jest pan radny, który, no, tak jak powiedziałem wcześniej, reprezentował różne barwy polityczne. W tej chwili kolejne, rozumiem, kreuje kolejną swoją rzeczywistość, karierę. Nie chcę się odnosić do wystąpień wcześniejszych pana radnego, natomiast to, co się zadziało dzisiaj pod urzędem, no, wymagało natychmiastowej reakcji, dlatego też poprosiliśmy państwa dzisiaj jeszcze o spotkanie, bo no, nie może być też tak, że działamy na zasadzie domysłów czy jakiegoś prawdopodobieństwa. Jeśli macie państwo jakieś pytania, oczywiście jestem do dyspozycji.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Poezja, pamięć, przemijanie i życie na emigracji. Między innymi o tym rozmawiano podczas spotkania autorskiego z Dariuszem Zellerem w Inowrocławiu. Poeta, prozaik i dziennikarz opowiadał o swojej twórczości, własnej drodze artystycznej oraz najnowszym tomie pod tytułem, którego nie było. Co zdradził naszym słuchaczom? O tym już za chwilę.
4: Dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie na wieczorze, a nawet można powiedzieć po południu literackim, późnym popołudniu literackim, z poetą, prozaikiem, dziennikarzem, na co dzień mieszkającym w Wielkiej Brytanii, Dariuszem Zellerem. Dzień dobry, Darku.
5: Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Bardzo miło.
4: To jest ten moment, braw.
5: Drodzy państwo, ja przepraszam, że przerwę na chwilę, ale jako że pędzący rydwan czasu mnie chyba trącał swym skrzydłem częściej niż mojego rozmówcę, więc przejdźmy na tych, może.
4: Kuba, bardzo miło. Bardzo. Widzicie, jak wszystko przyjemnie idzie. Ja nazywam się Jakub Kozłowski i na co dzień pracuję w portalu KI24info i w Meloradiu Inowrocław. A moim gościem jest właśnie Dariusz Zeller. Dzisiaj, można powiedzieć, preludium i początkiem naszej rozmowy jest twoja publikacja. Tytuł, już mnie sam tytuł zaciekawił, którego nie było. Tak było na materiałach, które mi podesłano. Darku, zacznijmy może tak naprawdę od końca. Kogo lub czego właściwie nie było?
5: Tak właśnie.
4: To jest bardzo ciekawy tytuł.
5: To jest świat, który nas otacza. Tak właściwie to, co teraz przechodzimy, to już jest przeszłość, czyli to, co nas spotkało i wszystko to, co jest przed nami, to jest właśnie to, co

0: będzie nas troszeczkę też ograniczało. Ja tutaj w tej książce, w tej publikacji książkowej chciałem zawrzeć to, że ten świat, który mamy, ten we wspomnieniach, na zdjęciach, no to jest ten świat, który jest w nas oczywiście, ale ten świat, który już nie wróci, z tym, że to nie jest oczywiście opis negatywny, broń Boże, tylko no po prostu to jest nasza rzeczywistość, taka jaką jest i która zawsze była. Natomiast to jest kwestia tylko tego, jak do niego się, do tego czasu się odniesiemy. Ja tylko dodam, że ja dzielę akurat swój świat na dwa, czyli ten rzeczywisty i świat równoległy, który jest zawarty chyba w każdym z nas, tylko nie każdy z nas oczywiście odkrywa, ponieważ żyjemy w dobie wyścigu, tak można powiedzieć, brzydko mówiąc, wyścigu szczurów, no ale czasami warto się zatrzymać i spojrzeć w przeszłość, na samych siebie, na naszych bliskich, na to, co nas kiedyś kształtowało i co ukształtowało.
1: A sumptem naszej rozmowy jest oczywiście twoja twórczość, ale bardzo ciekawi mnie to życie pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Jak to
0: Przyznam szczerze, że od zawsze byłem taką niespokojną duszą. Ty chyba akurat... jeszcze przepraszam. Tutaj muszę podziękować Leonardowi, który zaprosił. Bardzo dziękuję Leonardzie.
1: Tak, wielkie brawa. To jest miejsce na brawa.
0: I chyba mamy troszeczkę taką podobną duszę niespokojną, że no, lubimy gdzieś wyjeżdżać, lubimy coś poznawać. Pamiętam już lat mając kilkanaście, no oczywiście nie można było jeździć tak jak teraz, tylko chyba po krajach demokracji ludowej, aczkolwiek no, dużo się jeździło wtedy samemu. Dodam tylko, w różne zakątki naszego pięknego kraju, pięknego zaznaczam. I oczywiście to się wiązało z wyjazdami też nad jeziora, czy do Jarocina, etc., etc. No ale często to były też wyjazdy może nie tyle artystyczne, co po prostu w kwestii poznawczej, żeby poznawać niektórych ludzi, których się zazwyczaj widziało tylko w telewizji, na przykład Herberta Różewicza, Ryśka Ridla, czy innych jeszcze znanych ludzi, tylko zaznaczmy, że jestem z Białegostoku, więc troszeczkę miałem dłuższą drogę, ale to też ukształtowało, że kilometry się nie liczą i czas się nie liczy, tylko wszystko to, co jest z nas, jest najważniejsze. I teraz wracając do twojego pytania, troszeczkę łatwiej było oczywiście, wyjeżdżając na długo, nie wiem czy na stałe, trudno to powiedzieć, z Polski. No oczywiście był taki sentyment do tego miejsca i to co mnie, no troszeczkę przerażało, czy ja wrócę na pewno w to miejsce, które mnie akurat wychowało, ukształtowało. Wierzę głęboko, że tak, aczkolwiek jak na razie i tak mamy, przepraszam, jeszcze lepiej niż 30-40 lat temu, kiedy nie było tych telefonów komórkowych, kiedy no, były trudności i problemy z wyjazdami. Teraz nas dzieli właściwie, jeśli chodzi o Londyn, 2 godziny, więc nie jest to absolutnie żaden problem. Świat jest globalną wioską, więc te 2 godziny nie świadczy absolutnie o niczym. I wydaje mi się, że ludzie, którzy przynajmniej choćby na krótko wyjechali, tu chyba Leonard też się zgodzi, mają troszeczkę inną wizję postrzegania naszego kraju, ponieważ często my Polacy to jesteśmy, oprócz tego, że hipochondrykami, to też lubimy czasami ponarzekać, ale uwierzcie mi Państwo, że Polska jest cudowna, Polska jest piękna. Jeśli ktoś nie widzi jej na co dzień, to no, jest zachłyśnięty. Przynajmniej ja mogę odnosić to do swojej osoby. Jest po prostu, to jest właśnie miejsce, z którego wyrośliśmy, z którego wyrosłem i do którego zawsze będę z sentymentem wracał. A czy kiedyś na stałe? No, to zobaczymy już.
1: Miejmy nadzieję, czas pokaże, jak to się mówi. Darku, pojawia się myśl w opisie tego tomu, że książka wyrasta z doświadczenia utraty, ale nie tej nagłej i dramatycznej, tylko właśnie tej codziennej i niezauważalnej niemal. Co dla ciebie to oznacza? Co dla ciebie oznacza ta powolna utrata?
0: Powolna utrata to znaczy wszystko to, co dotychczas było w moim życiu, to, co mnie budowało, jest przeszłością po prostu, ale przeszłością tą pozytywną, ponieważ jeśli budujesz swój charakter, budujesz swoje jestestwo na podstawie tego, co było, oczywiście kwestia poszukiwawcza tutaj jest niezwykle istotna na przyszłość, natomiast jeśli znalazłeś tę ścieżkę, drogę, czy drogi, czy cel w swoim życiu, to nieważne już jest w tym momencie, co jest tym celem, czy to jest poezja, czy kultura i sztuka, czy to inne dziedziny życia. Na pewno trzeba, jak jeszcze raz wspomnę, obrócić się troszeczkę w przeszłość, aczkolwiek widzieć to, co przed nami jeszcze jest, więc czasami trzeba tę grubą kreskę niestety postawić i iść dalej po prostu.
1: A czasami też trzeba ją wymazać przez niektóre doświadczenia, które nas spotykają.
0: Wiesz co, Kuba, zgodzę się z tobą, aczkolwiek chyba nie do końca też, tak? Ponieważ warto, no, brutalna prawda, warto się uczyć na błędach cudzych, ale umówmy się, no kto się uczy na cudzych błędach, prawda? Zazwyczaj na swoich to robimy i, no, i tak jest po prostu.
1: Piszesz o rzeczach, miejscach i ludziach, którzy nie znikają nagle, ale właśnie stopniowo wykruszają się z naszej pamięci. Co było tym pierwszym impulsem do napisania tego tomu? To jest bardzo ciekawa myśl. Też pokazuje, przepraszam, że ci przerwę, to co z Anią rozmawialiśmy przed jeszcze naszym wywiadem, że właśnie pandemia wykruszała ludzi z naszych znajomych, z naszej pamięci stopniowo znikali.
0: Ale tutaj właśnie, dobrze, że nawiązałeś do pandemii, ponieważ są dziedziny sztuki, w których no niestety artyści nie mogli działać kompletnie, no dajmy na to teatry, filmy i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o ludzi, którzy piszą, czy no właśnie tym się zajmują, czy malują, jak Leonard, no mieli, wydaje mi się, że to był dobry akurat czas. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale właśnie wtedy mieliśmy ten zastój. Mogliśmy się zatrzymać, mogliśmy więcej poświęcić na pisanie, malowanie, na tworzenie niż wcześniej. Bo oczywiście każdy z nas, no taka jest brutalna prawda, pracuje, żeby mieć na rachunki, etc., etc. No ale w tym momencie akurat ten zastój kilkunastomiesięczny był pozytywny. Przynajmniej w moim akurat w moim przypadku, ale tak jak rozmawiam często z różnymi ludźmi podczas swoich spotkań, myślą właśnie też podobnie. I to jest no, taka brutalna prawda, ale no cóż, ale inaczej, nie chciałbym do tego już wracać.
1: O. Jak powiedział pewien pan prezydent, są plusy dodatnie i plusy ujemne.
0: Tak, pamiętamy tego pana.
1: Ile w tych wierszach, które też leżą na naszym stoliku i do których też wrócimy, jest twojej własnej biografii, a ile właśnie tej kreacji poetyckiej? Gdzie przebiega nimi ta granica między nimi?
0: Granica jest ulotna, oczywiście, ale to więcej jest mnie, oczywiście, mojej kreacji. Natomiast oczywiście, tak jak wspominałem, że mam ten świat równoległy, więc potrafię się odnaleźć bardziej w tym drugim świecie najczęściej. Dam taki przykład. Kiedyś już komuś to powiedziałem, że w przeciwieństwie na przykład do Wisławy Szymborskiej nie umiem na przykład dla przykładu pisać o leżącym na stole widelcu. Dla mnie to nie jest namacalne, ale oczywiście chylę czoła przed takimi mistrzami, mistrzyniami. Natomiast ja muszę to czuć, widzieć, mieć to coś w zasięgu dłoni, ręki albo przynajmniej swojej percepcji.
1: Tak, artyści bardzo różnią się od siebie tym, że właśnie inaczej postrzegają tą sztukę.
0: Ale to jest piękne. To właśnie na tym to polega, ponieważ gdybyśmy byli wszyscy tacy sami, jednakowi, no to byłoby to troszeczkę smutne. To widać zresztą na co dzień również, prawda? Troszeczkę nas dzielą niektóre sprawy, niektóre bardziej, niektóre mniej. Natomiast wydaje mi się, że akurat w tym przypadku, jeśli chodzi o wartości sensu stricte artystyczne, no to jest tylko i wyłącznie plus. Tylko pamiętajmy, żeby nie płynąć z prądem. Czasami pod prąd trzeba.
1: Kiedyś widziałem takie spotkanie, na którym był Krzysztof Zanussi, Andrzej Wajda, Agnieszka Holland i oni mieli zupełnie inne perspektywy na niektóre produkcje, ale
0: potrafili... I dlatego są tacy wielcy.
1: Potrafili się wzajemnie dogadać i też o tym porozmawiałem z panem Krzysztofem Zanussim, bo miałem przyjemność z nim rozmawiać. To właśnie to poruszyłem, to mówi, i wie pan co? Pan mówi, jeszcze jest młody, to pan tego nie odczuwa, ale ta różnica, te subtelne różnice w ludziach właśnie są piękne, bo pokazują to, że poprzez nie właśnie docieramy do tej symbiozy między sobą.
0: To ja muszę tutaj państwu dodać, że to był 5 lipca, londyńskie spotkanie autorskie, które prowadzę od 4 lat. Miałem na nich 85-letniego aktora Jacka Domańskiego, który studiował z Danielem Obryjskim, grał u wszystkich tych reżyserów, których wymieniłeś teraz, Kuba, i właśnie powtarzał to samo. Oczywiście, jako że ma 85 lat, z niejednego pieca jadł chleb, no od takich mistrzów można tylko i wyłącznie się uczyć. No i to są święte słowa. To są święte słowa, to co powiedziałeś. To, co nas różni, może oczywiście nas też łączyć. To nie jest tylko kwestia tego naszego podejścia do świata, tylko naszej postawy życiowej.
1: Wracając do twojej emigracji do Wielkiej Brytanii, czy dopiero po wyjeździe i po powrocie kilku latach zaczynamy dostrzegać w miejscach, które były dla nas zupełnie czymś zwyczajnym, takie coś specjalnego, co nas zatrzymuje, co wyróżnia te miejsca.
0: Ja to bym chciał, żeby każdy tak podchodził do tego. Natomiast no niestety, no, żyjemy w takim, a nie innym świecie, że coś dla duszy, coś dla ciała. Chylę czoła przed tymi, którzy jednak chcą poszukiwać coś dla duszy i dla tych osób wszystko jedno akurat, gdzie by się nie odnaleźli, no to będzie zawsze wartość dodatnia. Natomiast jeśli żyjemy tylko i wyłącznie z dnia na dzień coś, aby mieć coś dla ciała, no to niestety tutaj to akurat to, co wspomniałeś przed chwileczką, no nie będzie aktualne, ale wierzę głęboko. My mamy taką polską duszę romantyczną, że większość z nas jednak no, tęskni za tym, co było, tęskni za tym też, co będzie poniekąd, ponieważ tacy jesteśmy, no po prostu jako Polacy, jako ludzie, a Polska nas chyba wychowała odpowiednio, przynajmniej w większości. No jestem takim, jestem pozytywnie nastawiony do tego, co się dzieje na przykład wśród młodych ludzi teraz. Spotykam się z nimi, częstokroć też wymieniam z nimi poglądy lub uczę historii czy literatury i jest to rzecz absolutnie fantastyczna, wyjątkowa. Jeśli ktoś mówi, że nasze to młode pokolenie jest jakieś, no, że nie interesuje się kulturą, sztuką, nie zgodzę się. Naprawdę młodzi ludzie są piękni, cudowni, wspaniali i to oni będą stanowić ten i oni będą budować świat, w którym my też będziemy oczywiście żyć.
1: Wczoraj widziałem rozmowę ze 107-letnim weteranem, który powiedział, przeszłość jest wspomnieniem tym, co już było. Teraźniejszość jest szansą, przyszłość jest nadzieją. Jak odczytujesz te słowa?
0: Pięknie, ponieważ człowiek bez znajomości historii nie będzie umiał budować przyszłości. To już od dawna jest powiedziane. Często to się odnosiło do lat, no niestety, wojennych, ponieważ niektórzy postrzegają, że to, co było, to było. Nie warto o tym mówić. Nie zgodzę się absolutnie z tym, ponieważ, jak to mówią wielu wspaniałych ludzi, chociażby Jan Paweł II, bez znajomości historii no nie stworzymy odpowiedniej przyszłości.
1: W omówieniu twojego tomu, które dostałem od Leonarda, przygotowując się do rozmowy, pada bardzo ciekawe zdanie. Pamięć staje się przestrzenią bardziej realną niż rzeczywistość. Zgadzasz się z omówieniem twojego tomu?
0: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Właśnie to nas różni od innych, że potrafimy wyciągać wnioski z tego postrzegania naszego świata. No i wierzę głęboko, że będziemy się uczyć na tych błędach, ale mówię innych niż swoich i będziemy umieli budować sami siebie, ponieważ zacznijmy od siebie, a dopiero później wymagajmy tego od innych. No niestety teraz w dobie tych mediów społecznościowych chyba jest to troszeczkę, stoi teraz troszeczkę na głowie.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Literatura, pamięć i życie na emigracji były głównymi tematami spotkania autorskiego z Dariuszem Zellerem w Inowrocławiu. Poeta, prozaik i dziennikarz opowiadał o swojej twórczości, własnej drodze artystycznej oraz najnowszym tomie pod tytułem, którego nie było. Spotkanie odbyło się na ulicy Farnej 6 w Leonard Galerii. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
0: Natomiast wierzę głęboko, tak jak mówiłem, spotykając się z młodymi ludźmi, że ten świat, który będzie, to będzie piękniejszy świat od tego, który teraz jest. Dlatego jest tytuł mojego tomu, którego nie było, ale który będzie.
1: To jest przepiękne zdanie, które też nawiązuje poniekąd do piosenki Man in the Mirror.
0: Tak.
1: If you wanna make a change. Tak. Look in the mirror.
0: Tak.
1: Spójrz przede wszystkim na lustro, spójrz na siebie i zacznij od siebie.
0: Dokładnie, zgadzam się, Kuba, z tobą w 100%.
1: To jest ciekawe w twoich publikacjach i co mnie też skłoniło do pewnej refleksji, bo wiadomo, po latach ludzie pewne rzeczy pamiętają tak, jak chcą pamiętać, a nie tak, jak...
0: Pamięć jest zawodna, tak.
1: Na ile możemy właśnie tej własnej pamięci ufać, twoim zdaniem?
0: Nie ma trudnych pytań, są trudne odpowiedzi. Tak. To jest właśnie jedno z nich. Natomiast na ile możemy ufać? Na ile możemy ufać sobie przede wszystkim, ponieważ mówię to dlatego, że to jest właśnie budowa naszej struktury człowieczej. Jeśli potrafiliśmy się odnaleźć w najbardziej prostych rzeczach, no to stawiajmy sobie kolejne cele. Kolejne przeszkody są po to, żeby je pokonywać przede wszystkim. No i nasza pamięć potrafi być zawodna, ale właśnie po to, po to jest kultura i sztuka, żeby jednak tę chwilę obecną zawrzeć, czy to w formie obrazu, czy to w formie słowotwórstwa, jakkolwiek to nie brzmi. I wydaje mi się, że to jest właśnie, taka jest rola twórców. Ja nie mówię tutaj artystów, ponieważ też założyłem w Londynie takie stowarzyszenie autorów i twórców polskich w Wielkiej Brytanii. Celowo pomijając słowo jeszcze art, ponieważ większością ludzi, z którymi rozmawiam, z którymi się spotykam, oni nie chcą siebie nazywać nawet artystami, oni po prostu tworzą. Z czego to wynika? Oni nie kończyli też żadnych uczelni sztuk pięknych i tak dalej. Oni po prostu mają to z siebie i najpiękniejsze jest to, jak mogę odkryć, albo ci ludzie właściwie sami odkrywają w sobie tę pozytywną cechę, żeby właśnie umieć tę chwilę obecną zawrzeć w formie sztuki. To jest najpiękniejsza nauka i najpiękniejsze, co mogło mnie dotychczas spotkać.
1: A pamiętasz formę sztuki, która wywarła na tobie największe wrażenie? Nie mówimy o samej poezji, ale może o muzyce, o obrazach.
0: To odniosę się do tego w ten sposób, że tak właściwie to ukształtowała mnie też muzyka, ale muzyka oczywiście z tekstem, co jest nieodłączne, przynajmniej dla mnie, chociaż we współczesnej muzyce, sam wiesz,
1: bywa
0: to
1: różnie.
0: Wygląda, bywa różnie. No i właściwie to się zaczęło od tych wyjazdów w wieku nastu lat nad jeziora, po prostu na ogniska. Śpiewało się zazwyczaj oczywiście połowa lat 80., czyli Edward Stachura plus jeszcze kilku innych znanych poetów. Po nica do kłębka powolutku dochodziłem do tego, że no jest to wspaniała przygoda i początki to były jak w 100% chyba u innych, pisało się do tak zwanej szuflady, no ale na tym też się budowało troszeczkę swój warsztat, chociaż przyznam szczerze, że najpiękniejsze było to, że oczywiście skupiałem się na muzyce, żeby nie było, chociaż przystanąłem na harmonijce ustnej, co też jest zresztą przyjemne, bo
1: oczywiście, że tak.
0: Tak, ale akcent zawsze kładłem na tekst, na wersję pisaną i to było, to były te początki akurat. Dlaczego to mówię? Dlatego, że w pewnym momencie skierowałem się, to zaznaczam, że to nie było oczywiście czasy komórek, nie było czegoś takiego. Miałem swoich dwóch mistrzów, Jana Lończuka świętej pamięci i Jerzego Binkowskiego, do których wychodziłem kilometry, dosłownie kilometry. Oni mieli cierpliwość straszną do mnie, ponieważ patrząc na to, co pisałem wcześniej, to no, musieli mieć dużo cierpliwości i dobra, i miłości w sobie, dlatego chciałbym teraz oddać młodym ludziom to, co sam uzyskałem od nich, żeby to postrzeganie przez nich, przez tych młodych ludzi było odpowiednie, tylko że zaznaczam, że to są teraz troszeczkę łatwiejsze i trudniejsze czasy, bo o ile ja musiałem te kilometry wyrobić do nich i liczyć na ich dobro, na ich cierpliwość, o tyle teraz media społecznościowe tę drogę skracają, ale to, co zawsze mówię, żeby nie opierać się, broń Boże, na relacji czy na opiniach w mediach społecznościowych, ale to już jest inny temat zupełnie.
1: No, media społecznościowe, wydaje mi się, zakończyły kilka karier przedwcześnie.
0: Zdecydowanie tak. Tam można być inkognito, mówić coś bez imienia, nazwiska, natomiast w szczególności ludzie, zazwyczaj no, ludzie zajmujący się sztuką, ja nie mówię tutaj młodzi czy starzy, no, to są troszeczkę bardziej wrażliwi, no i można bardzo łatwo skrzywdzić lub po prostu to, co przed chwilą powiedziałeś, zakończyć czyjąś być może piękną karierę.
1: Tak, niektórzy nie mają tego dystansu, który wydaje mi się, że w obecnej dobie mediów społecznościowych powinno mieć więcej osób niż ma.
0: No i spójrz, a my jesteśmy od tego właśnie, Kuba.
1: No właśnie, my jesteśmy od tego i ci wszyscy ludzie tutaj mają dystans.
0: Drodzy Państwo, muszę powiedzieć, bo Kuba jest dziennikarzem, ja również jestem dziennikarzem
1: do tego jeszcze
0: w dużej mierze radiowym, także wiemy, a i oczywiście też działamy w mediach społecznościowych, więc wiemy to nie z teorii, ale z praktyki, prawda?
1: Oczywiście, tak. Że tak. Trzeba być obecnym, ale też trzeba być obecnym w dobrym smaku, czyli nie pokazywać, znaczy, to jest moje zdanie, nie pokazywać, co się dzisiaj pije rano albo co się je na śniadanie 24 na dobę,
0: no, jesteś...
1: a w dobrym smaku pokazywać to, co się robi.
0: Jesteś marzycielem, ale
1: troszeczkę tak.
0: Ja to mogę sobie powiedzieć, że jestem hipisem, podobnie jak zresztą jak Leonard chyba, ale ty jesteś marzycielem.
1: Bardzo.
0: I chwała tobie.
1: Bardzo.
0: Bądź taki zawsze.
1: Darku, przejdziemy do... tego człowieka pomiędzy, bo pojawia się ten motyw człowieka pomiędzy, trochę między miejscami, przestrzeniami, ale też między, wydaje mi się, wersjami, swoimi wersjami samego siebie. Czy ty też jesteś troszeczkę człowiekiem pomiędzy?
0: Zdecydowanie tak, oczywiście, że tak. Myślę, że każdy z nas jest po części, jedni bardziej, drudzy mniej, jedni bardziej to zauważają, inni mniej, jedni w ogóle mogą nie zauważać tego, patrząc na świat współczesny, mogą się skupiać na innych walorach, bardziej powiedzmy sobie takich przyziemnych, no ale zdecydowanie tak, no każdy z nas jest w drodze pomiędzy punktem A a punktem B, natomiast jak postrzega tę drogę i w jaki sposób, czy ją określa, czy nie określa, no to już jest kwestia indywidualna każdego z nas, no ale właśnie tutaj wielkie brawa dla takich osób jak Leonard, że potrafią tę chwilę, którą mają w tym momencie uwiecznić w ten, a nie inny sposób, ponieważ to jest właśnie kultura, to jest nasza kultura, a my, tak jak wspominałem, Polacy marzymy się poszczycić tą duchowością od pokoleń, od wieków nawet można powiedzieć, więc możemy dużo powiedzieć na ten temat i nie mamy się absolutnie tego wstydzić.
1: Duchowością, patriotyzmem?
0: Mieszkając za granicą, wiem coś o tym, więc absolutnie jestem dumny z tego, gdzie się wychowałem, gdzie się ukształtowałem i Polska i kultura polska zawsze będzie w moim sercu.
1: A jak właśnie reagują Anglicy, jak mówisz, że jesteś z Polski? O! Wałęsa,
0: to zależy. No wiem, Wałęsa, kiełbasa, tak? Wódka. Nie, to troszeczkę się zmieniło, przyznam szczerze, ponieważ nie tylko Anglicy, ale oni odkrywają dopiero Polskę, bo dla nich, no, podobnie jak dla innych nacji zresztą w Europie Zachodniej, Polska to był taki zacofany kraj i właściwie większość z nich dalej tak uważa do momentu, kiedy sami nie dotkną tej polskości. No jak przyjadą, to już całkiem są zachwyceni tym wszystkim, co się dzieje, nie tylko Krakowem, zaznaczam, ale no właśnie, pokazujemy, że można żyć inaczej, bezpieczniej, częstokroć przecież wielu Anglików przenosi się teraz do Polski, nie tylko zresztą Anglików, i dla nich to jest coś pięknego, a może powiem teraz bardziej przyziemnego, absolutnie. Zwykłe polskie sklepy nawet różnią się tym od wszystkich innych, że jest wszystko na swoim miejscu, czysto, pięknie, i o ile 20 lat temu to właściwie to 100% tylko Polacy tam przychodzili, teraz tak pół na pół. Oni poznają, że jednak no my nie jesteśmy takimi zacofanym ludem, że jednak potrafimy dbać o innych, że mamy piękną historię. Tutaj to już na inną odpowiedź, bo tu mogę troszeczkę też
1: prosimy bardzo, mamy czas.
0: Ponieważ no właśnie są takie proste rzeczy, których oni nie zauważali. Oni nas traktowali jeszcze do niedawna jako może tanią siłę roboczą, to może zbyt brutalnie, ale no jako ludzi, którzy no jednak nic sobą tak większego nie reprezentują. Oczywiście pomijając kilka znanych nazwisk najbardziej, ale przyznam szczerze, że ostatnimi czasy jest to coś pięknego, ponieważ tuż po przyjeździe, po 2004 roku, kiedy Europa się otworzyła na te nowe kraje, między innymi na Polskę, no to jednak wyglądało to inaczej. Ci, którzy przyjeżdżali jeszcze wcześniej, mówili, że na przykład na ulicy wstyd było powiedzieć coś po polsku. No teraz oczywiście już sytuacja jest diametralnie inna, ale to jest właśnie piękne, że z roku na rok to się zmienia na plus. Zdecydowanie na plus. No ma to oczywiście też inny wątek, ale o tym akurat może nie będziemy mówić, bo zejdziemy troszeczkę na sprawy emigracyjne, politykę i tak dalej.
1: I to jeszcze mamy kilka spotkań na pewno przed nami pasjonujących, tak. Ale też wydaje mi się wpłynęło na trochę na tą opinię żelazna kurtyna, pod którą byliśmy tyle lat.
0: No właśnie, tylko na kogo właśnie. To gorzej wpłynęło, teraz możemy powiedzieć.
1: Teraz oczywiście. Jesteśmy w takim miejscu, że możemy to pytanie zadać.
0: Zdecydowanie tak, ale tutaj wielki, wielki plus dla nas jako społeczeństwa, jako dla narodu, to, że potrafimy się zawsze jako Polacy odnaleźć i potrafimy radzić sobie w przeciwieństwie do innych. Mówię to z całą powagą, ponieważ możemy być dumni. Polak, jeśli nawet czegoś nie będzie potrafił wykonać, czy nie będzie potrafił zrobić, będzie się uczył. I to jest właśnie ten plus. To zaznaczam, że to nie chodzi tylko o Wielką Brytanię, ponieważ jak jeździłem na spotkania czy w Wiedniu, w Rzymie, w krajach Beneluxu, Belgia, Holandia, wszędzie mniej więcej jest podobnie. Także możemy być dumni z tego, jacy jesteśmy. Oczywiście mamy swoje wady, zalety, ale kto ich nie ma?
1: Oczywiście, kto ich nie ma. Tom otwiera Wolna Republika Marzeń. Dlaczego właśnie ten utwór miał być początkiem? całej publikacji?
0: Dlatego, że chciałem tutaj na samym wstępie, tak podobnie jak tutaj w przedostatniej mojej książce Nauka czytania pamięci, tam z kolei to się zaczyna od słów, kiedy mówię poeta, żeby wprowadzić czytelnika w ten świat równoległy, w mój świat równoległy, więc to jest oczywiście może troszeczkę górnolotne, może takie marzycielskie, ale z drugiej strony no troszeczkę uduchowienia chyba też nikomu nie zaszkodzi, a to, co tutaj piszę w tych pierwszych słowach tego wiersza, no właśnie pokazuje ścieżkę, którą będzie później czytelnik podążał. Więc to jest takie ukierunkowanie drugiej strony na to, co może być później zawartości.
1: Piszesz tam o odmowie chodzenia na skróty. Co dla ciebie właśnie oznacza to niechodzenie na skróty? Nie tylko w literaturze, ale też w życiu naszym codziennym.
0: To jest odwaga cywilna, żeby te przeszkody, które nas spotykają, pokonywać, bo one po to są przede wszystkim, a na skróty chodząc nic, tak przynajmniej mam taką nadzieję, że nie doświadczymy tego, co powinniśmy doświadczyć, czyli oczywiście bólu, oczywiście radości, oczywiście westchnień, oczywiście spojrzeń. Wszystko, co nas czeka, to nas właśnie buduje. Ja po raz kolejny to powtarzam i wiem, że tak jest. No, na własnym doświadczeniu mogę to powiedzieć. I dlatego mówię, że to chodzenie na skróty nas ogranicza z wielu przeżyć, które są niezbędne do tego, żeby móc normalnie funkcjonować, stawiać czoła kolejnym nie tylko przeszkodom, ale po prostu rzeczywistości tej, która jaka jest. Natomiast ta rzeczywistość, która będzie, no mam nadzieję, że może być tylko i wyłącznie piękniejsza, ale tylko wtedy ona taka będzie, kiedy my sami od siebie zaczniemy budowanie tego świata przyszłego.
1: Bardzo często ja teraz tak uproszczę do tej właśnie drogi na skróty i drogi, którą powinniśmy podążać. Bardzo często ludzie wybierają tą pierwszą, bo się boją ze strachu, a idąc tą właściwą mogą przeżyć miliard innych.
0: Wiesz co, boją się albo po prostu są na tyle wygodni. Zauważ, że świat kształtuje nas teraz jako ludzi bardziej wygodnych. Mamy wiele rzeczy, których kiedyś nie było. My kiedyś musieliśmy sobie radzić w różnych dziedzinach życia w sposób bardziej, powiedzmy sobie, prosty, prymitywny, nie wiem, jak go zwał, to go zwał. Natomiast teraz wszystko mamy w zasięgu ręki. Tylko czy na pewno o to chodzi? Oczywiście, że wszystko jest dla ludzi. To jest rzecz jasna i oczywista. Natomiast wydaje mi się, że odrobina tego wysiłku nikomu jeszcze nie zaszkodziła. Trzeba jednak stawić czoła temu, co nas otacza.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Poezja, pamięć, przemijanie i życie na emigracji. Między innymi o tym rozmawiano podczas spotkania autorskiego z Dariuszem Zellerem w Inowrocławiu. Poeta, prozaik i dziennikarz opowiadał o swojej twórczości, własnej drodze artystycznej oraz najnowszym tomie pod tytułem, którego nie było. Co zdradził naszym słuchaczom? O tym już za chwilę.
0: Patrzymy i żyjemy czyim życiem, czyjeś rzeczywistością. Każdy ma swoją własną percepcję i własne postrzeganie świata. Każdy ma swoje własne horyzonty. No tyle tylko, że trzeba czasami pokazać, brutalnie mówiąc, palcem, zrób to, postaraj się, spróbuj. Jeśli nie spróbujesz, to nie odnajdziesz.
1: Jak to małe dziecko, jak nie dotkniesz, to się nie oparzysz. Nie?
0: Dokładnie.
1: Będziesz wiedział, że nie masz dotykać czajnika.
0: Dokładnie, pięknie to powiedziałeś.
1: W interpretacji tomu pojawiają się mocne nazwiska filozoficzne. Heideggera, Sartre, bardzo mocne nazwisko. Na ile właśnie ta filozofia wpływa na twoje pisanie? Ile właśnie ich samych jest w twojej twórczości?
0: Wiesz co, zacznijmy od Heideggera. Heidegger powiedział, że życie jest drogą ku śmierci, wolnym zabieraniem. Czyli taka brutalizacja tej filozoficznej myśli, ale tak jest. Właśnie ostatnimi czasy rozmawiałem z panią profesorą pewną i no właśnie ona dostrzegła w tym, co pisze, właśnie Heideggera. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o malarstwo, tutaj już chylę czoła przed Leonardem. Ja z kolei się odnajduję bardziej u Hieronima Boscha, Albrechta Dürera, czyli to też no nie są to piękne pejzaże, to nie jest Wyspiański bynajmniej, tylko w każdym z nich są zawarte jakieś zagadki, jakieś właśnie są takie niuanse, które trzeba odkryć. Tak jak w naszym życiu. Wszystko, nie wszystko jest piękne, ładne, a wszystko, co nas spotyka, nawet te negatywne rzeczy, możemy jednak obrócić na tę stronę pozytywną. Tak właśnie jest wbrew pozorom u Hieronima Boscha, któremu zadedykowałem tutaj dwa wiersze, tak właściwie nawet.
1: A o tym Sartrze, co byś powiedział. Bardzo ciekawe właśnie to drugie nazwisko.
0: Wiesz co, to jest właśnie na tej samej zasadzie, którą teraz powiedziałem, że są ludzie, znamy przynajmniej ludzi z historii, którzy określali nasze dziedzictwo, nasze jestestwo na to, jakimi ludźmi byliśmy kiedyś, jakimi ludźmi możemy być w przyszłości, jakimi ludźmi jesteśmy teraz. Jeśli chodzi o tę osobowość, no właśnie on zrobił to w taki sposób, który do mnie akurat trafia. Ja nie mówię, że do Państwa musi też trafiać, ale od tego mamy swoją wizję postrzegania rzeczywistości, żeby się odnaleźć w tym. I o ile jedni do nas łatwiej mogą trafiać, drudzy trudniej, to tak czy inaczej, to co, o czym wspomniałeś, trzeba budować siebie w oparciu o znajomość faktów, o znajomość dziejów, znajomość historii, znajomość literatury. Nic nie pójdzie, tutaj na skróty nie pójdziemy. Jeśli pójdziemy na skróty, to nie poznamy tego po prostu. Nie poznamy Sartra, nie poznamy Boscha, nie poznamy Heideggera, nie poznamy innych ludzi. To jest po prostu to, że skoro jesteśmy tu i teraz, no to musimy postarać się zbudować nie tylko już siebie, chociaż od siebie zaczynamy zawsze i dlatego są książki, dlatego są obrazy, no ale właśnie po to, żeby móc coś przekazać innym. No bo my jesteśmy tu i teraz, oczywiście, no ale kiedyś to będzie właśnie na zasadach, którego nie było. Więc musimy pozostawić coś potomnym.
1: Też chodzi o doświadczenie i to pozytywne i negatywne, które nas kształtuje.
0: Ale rzeczywiście, że tak. No, świat nie jest piękny, ale też nie jest brutalny, nie jest czarny, tylko i wyłącznie zaznaczam, bo potrafi być.
1: Co jest ważniejsze dla ciebie? To, co sam chcesz pokazać w wierszu, czy to, co czytelnik sam odkryje, zinterpretuje?
0: Pytanie bardzo dobre. Natomiast osoba, która cokolwiek tworzy, zaznaczam, oczywiście opinia drugiej strony jest bardzo ważna, bardzo istotna, to jest rzecz jasna, natomiast absolutnie nie można tworzyć z myślą taką, żeby się przypodobać komukolwiek, ponieważ nie oddamy w tym momencie własnego serca, własnego ducha, własnej wizji postrzegania rzeczywistości taką, jaką my postrzegamy. A w ten sposób też nie trafimy do tej grupy odbiorczej, na której nam też zależy, czyli do osób, które no, mają podobną wizję, podobnie patrzą na świat, podobnie patrzą na różne mechanizmy, które nas kształtują i którymi się posługujemy na co dzień. I tylko i wyłącznie, kiedy jesteśmy szczerzy, znów tutaj ta droga na skróty.
1: Pojawia się cyklicznie w naszej rozmowie.
0: Dokładnie. Nie ma czegoś takiego. Po prostu musimy być sami szczerzy ze sobą. Jeśli jesteśmy szczerzy z sobą, to inni będą też nas tak traktować.
1: Jesteś poetą, prozaikiem, ale również dziennikarzem. Jak te trzy sposoby posługiwania się słowem ze sobą współistnieją? Czy ten dziennikarz przeszkadza poecie, czy pomaga?
0: Zacznę od tego, że dawno, dawno temu, a może całkiem niedawno, ale dobrze, to nie są smerzy.
1: Odległej galaktyce.
0: Tak. Jak każdy, no, zastanawiałem się, co można w życiu robić, żeby, no może właśnie, żeby robić to, co się lubi. A że od zawsze lubiłem pisać, no zawsze jakoś tak przy mnie to było. Malować nie umiałem, zaznaczam Leonard. Kiedyś jak w czwartej klasie narysowałem bociana, pani pochwaliła, że ładny samolot, to już wiedziałem, że moja kariera w tym kierunku to raczej nie pójdzie. Natomiast jeśli chodzi o samopisanie, no właśnie, chciałem związać jedno z drugim. Oczywiście pisałem, w Białymstoku jeszcze kurier poranny i tak dalej, wiadomości sportowe, koszykówka, a jakże. I tak ponica do kłębka. I właśnie tutaj to, o czym rozmawialiśmy chyba też, żeby być dziennikarzem, trzeba było poświęcić troszeczkę życia, czyli nauka, studia, różnorakie praktyki.
1: Nie tylko posiadanie telefonu.
0: Dokładnie. No, w tych czasach, jak patrzę na przykład na Facebook, większość z Państwa na pewno ma, każdy może być kim chce, ale w Facebooku zaznaczam, kiedyś się mówiło, że papier przyjmie wszystko. No teraz internet przyjmie wszystko i można tylko chcieć, oczywiście, że chcieć to móc, ja to rozumiem. Natomiast to nie chodzi tylko o zawód dziennikarski, tylko żeby być w tym fachu dobrym, trzeba jednak właśnie te kilometry zrobić, trzeba dziesiątki kartek zapisać, trzeba godziny spędzić przy mikrofonie, o czym zapewne wiesz. No i w tym właśnie się odnalazłem. Ja przyznam szczerze, przez długi czas byłem dziennikarzem piszącym, ale tutaj też muszę Państwu powiedzieć ze smutkiem, ponieważ kiedyś się liczyły dłuższe teksty, jeśli chciało się opisać bitwę, opisać cokolwiek, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, lead, oczywiście odpowiedni tytuł, mogły być to teksty wielostronicowe. Teraz nikt tego w ten sposób nie robi. Wystarczy wejść chociażby na Facebooka, ten tekst przeczytasz w 2, 3, 4 minuty i ludzie wtedy wchodzą. Jeśli jest coś dłuższego, no niestety ludzie wtedy nie czytają tego. Ja mówię to z ubolewaniem, ponieważ to właśnie pokazuje, że no nie zawsze ta zmiana idzie ku lepszemu. Że jeśli chodzi o dziennikarstwo, to fajnie jest oczywiście pracować w tym zawodzie, bo poznajesz nowych ludzi, możesz innych nauczyć troszeczkę postrzegania. Może nauczyć to za dużo powiedziane, ale pokazać niektóre mechanizmy, niektóre rzeczy, sytuacje, zdarzenia w sposób piękny. Natomiast to jest troszeczkę takie uproszczenie, to co teraz się dzieje. No ale właśnie, łatwo teraz powiedzieć, my jesteśmy dziennikarzami, łatwo to powiedzieć, że tak powinno to wyglądać, ale to tak no niestety nie wygląda i to nie chodzi tylko o polskie media. To jest po prostu kierunek, który akurat jeśli chodzi o nasz zawód jest no nie do końca prawidłowy, tak mam wrażenie takie.
1: Też bardzo wiele osób opacznie rozumie dziennikarstwo.
0: Tak, zdecydowanie, ponieważ w Polsce, znaczy nie tylko w Polsce, przepraszam, jest to pokazane jako piąta siła, no, czyli piąta władza tak zwana. Natomiast te media, które są gdziekolwiek poza granicami, polonijne media, chociaż ja nie lubię tej nazwy polonijne polskie, media poza granicami kraju, mają inną rolę zupełnie. My nie będziemy stanowić o tym, jak mają ludzie postrzegać rzeczywistość, tylko mamy troszeczkę inne zadania, czyli przede wszystkim pomoc naszym rodakom, tym społeczeństwom, środowiskom lokalnym. I to jest troszeczkę coś innego, chociaż wiele osób no, myli to jedno z drugim, ponieważ wydaje się im, że media, tak jak jeszcze do niedawna, mogą wszystko zrobić. No mogą oczywiście, ale co najwyżej spaczyć czyjś światopogląd na różne sytuacje.
1: Bardzo
0: to jest złe.
1: Ta czysta woda nie jest czystą wodą bardzo
0: zdecydowanie,
1: często.
0: Zdecydowanie, tak.
1: Media, dziennikarstwo, dobre dziennikarstwo wymaga konkretu, rzetelne dziennikarstwo wymaga
0: rzetelne
1: konkretu, ale poezja bardzo często zostawia ten margines niedopowiedzenia. Jak ty łączysz te światy? Ten język poetycki, dziennikarski,
0: nie
1: da się w ogóle go jakoś pogodzić w twojej głowie?
0: Jedyne, co łączy mnie tutaj jedno z drugim, to słowo niekoniecznie pisane, bo pracując w radio, to jest słowo mówione. To tak, to łączy. Natomiast to, co właśnie powiedziałeś przed chwilą, że trzeba zostawić troszeczkę niedopowiedzenia. To znaczy nie traktujmy odbiorcy jak idioty, bo każdy ma oczywiście rozum, ale trzeba troszeczkę taki system kija marchewki zastosować, żeby ta osoba sama do niektórych wniosków doszła. Nie można pisać wszystkiego czarno na białym, chociaż oczywiście to też jest jeden z kierunków szczególnie współczesnej poezji, jak to niektórzy profesorowie uczą wciąż na studiach, chociaż ja się nie zgadzam z tym osobiście. Natomiast no właśnie trzeba tę furtkę troszeczkę zostawić.
1: Czy to pisanie o przemijaniu z wiekiem staje się trudniejsze czy łatwiejsze z perspektywy właśnie tych miejsc,
0: znaczy,
1: które
0: ja uważam, że jeszcze
1: świadczeń.
0: Wszystko co najlepsze przede mną, zaznaczam. Ja się nigdzie nie wybieram, absolutnie. Łatwiejsze. Ale nie, to może powiem inaczej. To nie chodzi czy łatwiejsze, czy trudniejsze, ale jesteś w tym momencie bardziej wiarygodny. Bo gdybym to napisał jako 13-latek na przykład odnośnie przemijania, to bym był no, mało wiarygodny w swoich słowach. Natomiast z biegiem czasu, jak to Grażyna Łobaczewska śpiewała swego czasu, czas nas uczy pogody. Piękna no, taka piosenka.
1: Czy to jest twój pierwszy raz w Inowrocławiu, czy już ileś razy tutaj odwiedziłeś?
0: Nie, jestem po raz pierwszy, jestem zachwycony. Oczywiście dziękuję Lanarcie raz jeszcze. I właśnie. To jest oczywiście...
1: No na pewno nie.
0: To jest, tylko jeszcze raz muszę Państwu powiedzieć, od kiedy, od kilku dni jestem w Polsce, bo nie było mnie kilka lat i Polska się zmienia na plus. Ja mówię oczywiście o tych wizualnych kwestiach, nie wnikam tutaj w żadne inne sytuacje. Naprawdę możemy być tylko i wyłącznie dumni. I no Wrocław również jest piękny. No i chciałbym właśnie jak najwięcej tutaj zobaczyć. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj zdążę, o ile moja przyjaciółka pozwoli.
1: No oczywiście. Darku, tytułem końca, czego Ci życzyć? To jest standardowe pytanie, które zawsze wszystkim zadaję w rozmowach.
0: Wiesz, tak się mówi,
1: zdrowie masz,
0: mówi się weny, ale wena, nie, wena będzie. Jak wiesz, jak mam boko. To jest tak, że to nie jest przygoda, to jest sposób na życie, muszę Państwu powiedzieć. Przygodą to może być czasami dziennikarstwo, zaznaczam czasami, nie w moim przypadku, no ale jeśli ktoś już... Miałem przed 2 lata temu 30-lecie swojej pracy artystycznej, no skoro już tyle lat poświęciłem na to, to znaczy, że już jestem zbudowany z tego po prostu. To, co kiedyś Edward Stachura śpiewał, jestem w tych ramach i to się nie zmieni, więc weny nie... No może, żeby po prostu tylko jeszcze czas był, żeby więcej można było pisać. Mam obok swojego domu park i jedną ławeczkę, na której 3/4 rzeczy, które powstaje, to właśnie na tej mojej ławce. Jestem w ogóle starej daty piszącym. Dlaczego? Dlatego, że pisząc artykuł, wywiad, czy coś tam w gazecie, czy do portalu, mogę to zrobić w komputerze. No, nie napiszę poezji ani prozy na komputerze, ani na komórce, ani na tabletach. No nie, musi być długopis, musi być kartka, tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie w ten sposób. Tym bardziej, że to są często takie... jak nitkę na igłę się analizuje, to tak samo jest ze słowami czasami. Te słowa trzeba zapisać, żeby ich później nie zapomnieć. Albo sentencje, albo inne rzeczy. I czasami to jest tak, że musisz to później poukładać jak puzzle, żeby to miało ręce i nogi, jedną całość, ale tylko i wyłącznie zaznaczam w oparciu o długopis i kartkę.
1: I tego Ci życzymy. Tych literackich puzzli, samych pozytywnych literackich puzzli, a moim Państwa gościem był poeta, prozaik, pan Dariusz Zeller. Dziękuję.
0: Dziękuję Państwu. Drodzy Państwo, ja przed spotkaniem rozmawiałem z Jakubem i poprosiłem go, żeby przeczytał, ale teksty nie z tej najnowszej mojej publikacji, czyli którego nie było.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio i Nowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
0: O reklamie.

0: magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Piłka nożna, w której biegać nie wolno, ale sportowych emocji zdecydowanie nie brakuje. W Inowrocławiu rozwija się walking football dla zawodników po 50. O pomyśle i pierwszych turniejach rozmawialiśmy z Jackiem Sobczakiem. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
2: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal Kite24info i Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną wyjątkowy gość, prezes Akademii Piłkarskiej Błękitni Inowrocław i inicjator walking footballu w naszym mieście, pan Jacek Sobczak. Dzień dobry, panie Jacku.
3: Witam serdecznie.
2: Panie Jacku, pierwsze pytanie, no niecodzienna inicjatywa, ja się o niej dowiedziałem kilka dni temu. Fakt, walking football brzmi trochę jak piłka na zaciągniętym ręcznym. Gdzie w takim razie są te największe emocje futbolowe?
3: Czy ja wiem, czy na zaciągniętym ręcznym, tu bym, że tak powiem, troszeczkę zmienił tok myślenia. Futbol chodzony, bo to jest polska nazwa walking footballu, ja przez przypadek trafiłem. Gdzieś w internecie obił mi się temat, że istnieje taka drużyna. W akademii, którą ja prowadzę 6 lat, mam też drużynę dzieci z niepełnosprawnościami Football Plus i jak usłyszałem o takiej inicjatywie, że jest walking football, od razu się do tego zapaliłem i pomyślałem sobie, dlaczego u mnie w akademii nie miałoby być takiego zespołu. Większość ludzi kojarzy futbol chodzony z brakiem ruchu, a to jest, to tak nie jest, wręcz przeciwnie. Trzeba bardzo dużo chodzić, bardzo dużo się ruszać. Oczywiście są pewne ograniczenia, których się trzeba trzymać, ale jest to wspaniała dyscyplina, która oprócz tego, że rozwija umiejętności ruchowe, też bardzo duży nacisk kładzie na fair play, na taką więź między zespołami. W walking footballu są, tak jak mówiłem, specjalne zasady, które niekoniecznie obowiązują w piłce. I większość moich znajomych, a są to głównie byli piłkarze, bo też tak sobie pomyślałem, żeby troszeczkę zagospodarować moich byłych kolegów, z którymi miałem przyjemność grać w Goplani, w Kujawi, w Noteci, bo tak się składa, że ja we wszystkich trzech klubach inowrocławskich grałem. Zresztą mam z każdego z tych klubów świetne wspomnienia i do dzisiaj kibicuję wszystkim trzem klubom. Może to się wydać dziwne, aczkolwiek no nie ukrywam, serce mam, tak jak wszyscy po lewej stronie, ale serce mam bardziej na Orłowskiej, bo przez tyle lat byłem piłkarzem, byłem prezesem również i tak dalej, trenerem. No ale wracając do walking footballu. Mamy w drużynie byłego drugoligowca, Grzesia Nowaczyka. Nie wypominając wieku, bo to nie o to chodzi, aczkolwiek nasza drużyna jest jako seniorzy 50+. Grzesiu Nowaczyk, który powiedzmy w 78 roku grał w drugiej lidze. Moja skromna osoba, jak tak mówię o Goplani, tak jak już mówiłem, trochę przybliżyłem swoją sylwetkę. Kornel Semenowicz, to jest znany z Goplani Inowrocław, z Kujawi Inowrocław.
2: Nasi odbiorcy na pewno kojarzą.
3: Oczywiście. Adaś Dzwonarkiewicz, Jurek Wachowicz, kojarzeni głównie z Gopłem Kruszwica, Benek Szociński. Aczkolwiek nie zamykamy się tylko i wyłącznie na byłych zawodników, bo są też, trenują z nami zawodnicy, którzy niekoniecznie grali w piłkę na jakimś tam, powiedzmy, poziomie, ale świetnie się odnajdują w walking football.
2: A co jest właśnie trudniejsze dla byłego piłkarza? Dobrze zagrać, czy powstrzymać się przed tym biegiem za piłką? No bo to dla niektórych może być trudność. Jak mój wujek, którego spotkałem, o którym rozmawialiśmy na poza anteniu, mówił, że czasami się zapomina. Czasami mówi, chce biec, ale wie, że nie może, no bo takie są zasady.
3: Zgadza się. To jest pewne ograniczenie, jedno z tych właśnie tematów. I są też zespoły jak Arka Gdynia, ŁKS, mają reprezentantów Polski w swoich składach, jak Marek Dziuba w ŁKS-ie. I mówią właśnie, że problem jest taki piłkarski, bo właśnie są takie zapędy, żeby podbiec, żeby zagrać ciałem, nie można grać ciałem, nie można dotknąć przeciwnika, ale wiele jest świetnych tematów, trzeba mieć niesamowity przegląd pola, trzeba jakby linię podania trzymać i tak dalej, także w tym temacie to jest po prostu świetna sprawa.
2: Ile razy się ktoś zapomniał na treningu i ruszył tym sprintem i było, o, proszę pana, ale tak nie biegam, a zapomniałem.
3: Wielokrotnie. Sami się na tym łapiemy. Aczkolwiek byliśmy teraz na turnieju 2 tygodnie temu w Charzykowach, koło Chojnic, gdzie dostaliśmy troszeczkę lekcję futbolu chodzonego na początku, ale później już było o wiele lepiej, a już na treningu tydzień temu, pomimo ulewy, pomimo deszczu, trenowaliśmy i z takim zapałem, że każdy po prostu się wciągnął w ten temat.
2: Jak prawdziwi sportowcy. Pomimo warunków pogodowych niesprzyjających trzeba trenować.
3: Oczywiście. U nas też zasada jest taka, że my nie narzekamy. Jest to inicjatywa 50+. Mamy zawodników, nie wypominając nikomu wieku, którzy zbliżają się i do 70 roku życia i mają 60+ i tak dalej. Ale dla nas wiek to tylko, jak to mówią, liczba.
2: No i pięknie, tego się trzymajmy. Bo to jest ciekawe, kiedy właśnie rozgranicza się to, czy to jest szybki marsz, czy bieg, czy chodzenie, bo to jest właśnie to, co wydaje mi się jest kluczowe w tej dyscyplinie.
3: Zgadza się. To jest ciężko jakby, bo trzeba trzymać pozycję statyczną, trzeba przyspieszyć, nie można łamać jakby tych standardów. Najlepszy przykład podam Roberta Korzeniowskiego, który był dyskwalifikowany często właśnie za podbiegania, za jakieś inne tematy, nie zawsze słusznie. Jest to bardzo podobne. Ja nie ukrywam też, że chcę przeprowadzić taki trening pokazowy z jednym z trenerów chodu sportowego lub zawodnikiem, być może Zawisze Bydgoszcz, jeżeli się uda, aby też nam przybliżył technikę i tak dalej. Ale tak jak już powiedziałem, jak chodzi się, to nie znaczy, że się nie zmęczy. Wręcz przeciwnie.
2: Zdarzają się już dyskusje z sędziami. Proszę pana, przecież ja szedłem, co pan chce ode mnie? Piłkarzy?
3: Zdarzały się na początku. Nie ukrywam, że przepisy są bardzo restrykcyjne. Ja nie ukrywam, podczas gry w piłkę lubiłem z sędziami porozmawiać. Jako trener zresztą w ogóle mówią, że ja lubię mówić, to prawda.
2: Coś nas łączy już.
3: Tak. Jest 5 przewinień, które sędzia wbija w taki specjalny przyrząd i te 5 przewinień, czyli faul, czyli jakakolwiek dyskusja, próba dyskusji z sędzią, sędzia nie dyskutuje z zawodnikiem, tylko wbija w urządzenie, oddala się. Po 5 przewinieniach jest rzut karny dla przeciwnika i to jest krótka piłka. Nam już, że tak powiem, coraz rzadziej przychodzą dyskusje i na treningach, po prostu akceptujemy. Jest to też świetny temat, ja nie ukrywam, i dla mnie nauka, bo człowiek się uczy całe życie. Ja też chwilami się zapominałem, tak jak mówiłem, i na boisku, i czasami na ławce, emocje i tak dalej. Jakby to powiedzieć, w tym wieku to jest kapitalny temat trochę na jakby takie wyciszenie psychiczne.
2: No tak, odpoczywamy. Fizycznie przede wszystkim, tak. Psychicznie też. Skąd to się wzięło? To niech pan nam przybliży ten walking football, z jakiego kraju?
3: Walking football ma jakby 2 odmiany. Niemiecką i angielską. Przepisy gry. Grają też w Walii. Centrum w Polsce powstało w Łodzi około 6-7 lat temu. Założycielem był Jarosław Paradowski, który notabene był u nas 2 tygodnie temu, gościł u nas tutaj w Inowrocławiu. Bardzo prężnie działa, jest prezesem Walking Football Polska. Większość klubów to są kluby z województwa, z pobliży, z okolic Łodzi. To jest ŁKS Łódź, to jest Włókniarze Aleksandrów, to są drużyny ze Zgierza, jest województwo pomorskie Charzykowy, jest Arka Gdynia. My jesteśmy jako pierwsi w województwie kujawsko-pomorskim. I teraz nowy zespół powstał w Kaliszu, Kalisja Kalisz, gdzie notabene za tydzień jedziemy na mecz, aby zagrać z Kalisją Kalisz. Także jest to dyscyplina, która się rozwija. Ja mam nadzieję, że nowe zespoły powstaną, być może w Inowrocławiu, w kujawsko-pomorskim. Nie ukrywam, mielibyśmy też bliżej trochę, aczkolwiek te wyjazdy są fajne. Na wyjeździe w Charzykowach był zespół z Opatowa, który przyjechał 550 km, a zawodnicy zachowywali się, jakby przyjechali 50 km. Dla nich to nie robiło żadnej różnicy.
2: Bo to jest ta sama atmosfera, nie? To chęć walki, tak. Ale to jest taka walka przyjemna, bo też jak rozmawialiśmy na poza anteniu, jest wysiłek, ale nie tak jak w zwykłym futbolu.
3: Tak.
2: To jest ciekawe.
3: Jasne. Niesamowite wrażenie, bo jeżeli ktoś szuka jakby takich wrażeń, walki taki typowo, wręcz są tacy zawodnicy, którzy grają w lidze TKKF-u, którzy niekoniecznie chcą w futbol chodzony grać. Trzeba po prostu mieć do tego przekonanie. Ja nie ukrywam, że też taką historię sobie przypomniałem 2 tygodnie temu. Spotkałem po 35 latach na turnieju zawodnika z Ukrainy, Olega Ryabko, który 35 lat temu podczas meczu Goplania Chemik trzymał czerwoną kartkę. Dostał tą czerwoną kartkę, rzucił piłkę we mnie na stadionie Nawierzbińskiego. Nie ukrywam, że zrobiliśmy rekonstrukcję wydarzeń.

0: Tak, fajnie, fajny pomysł. Być może jak się spotkamy następnym razem, zrobimy w ten sposób, ale mówię, no, coś wspaniałego.
1: A są transmisje z tego? Można to oglądać?
0: Z tego, co mi wiadomo, transmisji takich nie ma, aczkolwiek istnieje Liga Łódzka. Grają te zespoły, które wymieniałem w lidze łódzkiej. Są dostępne filmiki, powiedzmy, z turniejów, które się odbywają, bo te zespoły, nie ukrywam, że grają turnieje międzynarodowe. Zespół ŁKS-u nie był na turnieju 2 tygodnie temu. Grali turniej w Hamburgu. I grali między innymi z Borussią Dortmund, w której występował Sebastian Kehl, był reprezentant Niemiec. Praktycznie każdy zespół, który kilka lat gra, również w turniejach międzynarodowych bierze udział. Zespół WFC Haszykowy, wczoraj z trenerem rozmawiałem, wyjeżdża niedługo do Palermo na turniej. Ja nie ukrywam, że Akademia, Błękitni, nasz zespół, też w planach mamy w przyszłym roku wyjazd. Co prawda, no, być może nie będą to Włochy albo gdzieś tam Australia, chociaż do Australii też jeżdżą. Ale myślimy o tym, żeby wyjazd taki zagraniczny też zrobić.
1: To przez te kilka lat u nas w naszym kraju się prężnie to rozwija, z tego co słyszę, ta dyscyplina.
0: Rozwija się, grają też kobiety.
1: O!
0: Grają też kobiety, tak. Na turnieju grały również kobiety. My graliśmy w kategorii 50+, kobiety 40+, ŁKS Ladies. Większość zespołów z okolicy Łodzi, bo tam to jest rozwinięte. Ja nie ukrywam, że z tyłu głowy też mam przyszłościową drużynę kobiet, którą chciałbym w Akademii tutaj powołać.
1: To głowa pełna pomysłów. Czy pan śpi w ogóle, panie Jacku? Czy cały czas jakieś tutaj nowe plany piłkarskie?
0: Nie no, muszę spać, wiadomo, bo pewnie, że śpię. Mam pomysły, które staram się realizować w Akademii. Wydaje mi się, że to idzie w dobrym kierunku. Jest to w tej chwili akademia taka międzypokoleniowa, bo mamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat, które trenują na stadionie na Orłowskiej. Grają w rozgrywkach KPZPN-u od pasji do futbolu.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Po zakończeniu piłkarskiej kariery wcale nie trzeba odkładać korków na zawsze. Walking Football pozwala byłym zawodnikom ponownie poczuć rywalizację na boisku. O inowrocławskiej drużynie i planach na przyszłość opowiedział nam trener Jacek Sobczak. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
0: Później te dzieci od wieku młodzika idą grać do klubu naszego partnerskiego, do Goplanii Inowrocław. Bardzo się cieszę, bo już około 20 zawodników łącznie z tym, że co niektórzy już są blisko pierwszego zespołu i to fajnie, bardzo się cieszę. Także mamy grupę tutaj dzieci uczestniczących w rozgrywkach KPZPN-u. Jest grupa dzieci z niepełnosprawnościami, która się nazywa Nieuchwytni, w programie Football Plus. Też jest niesamowity temat dla dzieci. Byliśmy na turnieju w tym roku w Gdańsku, na Polsat Arena. Wspaniałe rozgrywki. Teraz jedziemy 26 do Płocka. Mamy drużynę walking footballu. Mamy też drużynę 60+ bocci. To jest dyscyplina paraolimpijska. Myślę o kobietach. A jeszcze tam parę innych tematów z tyłu głowy. Są, ale nie powiem.
1: To przy kolejnej rozmowie. Jak było w pewnym filmie, wiem, ale nie powiem. Na boisku włącza się, mimo tych innych zasad, czy na boisku cały czas się włącza ten dawny piłkarski charakter i chce się wygrać za wszelką cenę? Pomimo tego, że się nie biega, bo to jest jednak kluczowe w tym.
0: Nie ukrywam, że to już siedzi w człowieku, to już jest. Ja poza tym, że gram w piłkę, w walking football, gram sobie też amatorsko w tenisa. Wczoraj poznałem nową dyscyplinę, byłem w Bydgoszczy, grałem z kolegą w padla.
1: Przed chwilą myślałem o tym, widzi pan?
0: Tak, graliśmy w padla. Nie ukrywam, że ciągnie mnie

0: do nowych dyscyplin sportowych, których nie uprawiałem i które naprawdę fajnie działają. Ale wracając do pytania odnośnie piłki i tych emocji, są, ale może to i dobrze, że nie wypominając wieku, aczkolwiek mówię, no te emocje gdzieś tam, ja słynąłem z takiego, powiedzmy, charakteru boiskowego i będąc jako trener seniorów, bo też wiele drużyn prowadziłem seniorskich, stwierdziłem niedawno, że zakończę swoją pracę z seniorami. Jest to dla mnie jakiś taki element trochę wyciszenia, nowych takich, powiedzmy, innych emocji. O, troszeczkę są emocje, bo na pewno są, ale jakby w inny sposób przeżywam to.
1: Ale cały czas to jest przedłużenie tej piłkarskiej drogi.
0: Tak jest, oczywiście. To jest jakby podstawa tego.
1: Co najbardziej pana zaskoczyło, kiedy pierwszy raz pan zagrał? Jakie były emocje?
0: Co mnie zaskoczyło? Znaczy, ja powiem tak. Pierwszy trening, który przeprowadzaliśmy, dla nas, było nas tam około 12 zawodników na treningu. Praktycznie byliśmy wieloma rzeczami lekko zszokowani, a po wizycie całego szefa, prezesa Walking Footballu Jarka Parodowskiego, on te przepisy tak jeszcze nam uściślił.
1: Prezesa takiego ogólnopolskiego.
0: Tak, tak. Jeszcze bardziej jakby byliśmy troszeczkę tacy, może nie przybici, broń Boże, ale tacy, te przepisy nas mocno tak trochę zastanawiały, ale nie ugrywam, teraz im bardziej poznajemy, tym bardziej nas to wciąga.
1: Tak, bo to z czasem człowiek bardziej wchodzi w to, tak wchłania w swoją dyscyplinę, którą teraz trenuje. A jak chłopacy w drużynie, kto ma największy problem? No możemy zdradzić z tym, żeby nie biegać, z zapamiętaniem, żeby nie biegać.
0: To znaczy, powiem tak.
1: Uśmiechnął się pan.
0: Powiem tak. U mnie zawsze istnieje powiedzenie o szatni piłkarskiej. Ja lubię zdradzać tematy różne, aczkolwiek to nie jest żadna tajemnica. Każdy z nas ma jakieś swoje przyzwyczajenia. Każdy z nas gdzieś próbuje zrobić jakąś sytuację taką, która zdarza się bardzo często, że zapominamy się łącznie ze mną. Gdzieś tam podbiegamy i tak dalej. Próbujemy faulować, ale jest dużo zabawy. My to traktujemy na zasadzie bardziej takiej właśnie zabawy, niż takiego pójścia na wynik i tak dalej. Chcę powiedzieć, że na tym turnieju 2 tygodnie temu były puchary oczywiście. Nam się udało 3. miejsce w Lidze Europy zdobyć. Ale największy puchar i największe jakby tutaj nobilitacje i zasługi zdobyła drużyna, która zdobyła puchar Fair Play. I największy puchar. Tak. Organizatorzy przyznają na takich zawodach puchar Fair Play, czyli dla drużyny, która najmniej fauluje, najmniej sprawia problemów właśnie sędziowskich, tak? I to jest puchar Fair Play. I on jest najbardziej honorowany. Może to się wydać dziwne, ale tak jest.
1: Powinno być we wszystkich dyscyplinach taki puchar. Moim zdaniem przydałby się.
0: Przydałby się. Też tak uważam.
1: Walking Football to poważna rywalizacja, czy właśnie możliwość odzyskania tego, czego najbardziej brakowało po zakończeniu tego normalnego grania? Bo niektórzy, jak już przechodzą na tak zwaną piłkarską emeryturę, no nie widzą alternatywy, a to można powiedzieć jest swego rodzaju alternatywa.
0: Jest alternatywa, aczkolwiek oczywiście my przyjmujemy każdego. Wiadomo, że kryteria 50+, muszą być jakby spełnione. Oczywiście, jeżeli ktoś przyjdzie do nas na trening, będzie miał 40 czy 45 lat, jak najbardziej może trenować. Wiadomo, że no, na turniej jest limit wiekowy. Zaczynamy podchodzić do walking football na zasadzie nic na siłę. Jeżeli są piłkarze, nie ukrywam, którym proponowałem, nie byli zainteresowani. I wcale się temu nie dziwię, bo powiedzieli wprost, że oni po prostu wolą piłkę taką, czy na hali kontaktową i tak dalej. Ja to szanuję, ale tu jest, bo piłkarze, może wymienia, bo jak pan tu już tutaj nazwiska czy jakieś tam powiedzonka gdzieś takie. Są zawodnicy, jak na przykład Tomek Bakiera, z którym grałem w Goplani przez wiele lat, Może się mylę, może Tomek się pojawi. To jest trochę też taka zachęta dla niego.
1: To ja mam nadzieję, że ogląda.
0: Też mam taką nadzieję. Tomek Bakiera, który bazował głównie na szybkości, na wytrzymałości, na bieganiu i tak dalej, w tej piłce myślę, że trochę straciłby atutów, aczkolwiek mam nadzieję, że tak jak pan tutaj redaktor mówi, będzie oglądał, wysłucha, być może się pojawi, żeby mi udowodnić, że nie mam racji.
1: Zakasuję rękawy już, że ja stracę i już jest na boisku, już jest na następnym treningu.
0: Oby tak było.
1: Panie Jacku, co u pana w ogóle, jeśli chodzi o ten futbol? Po tej, można powiedzieć, karierze trenerskiej, prezesowej, teraz w tym walking futbolu, co może być następne? Jak pan myśli, czy to już jest absolutnie, można powiedzieć, takie zamknięcie tej piłkarskiej klamry u pana?
0: Nie, sądzę, że nie. Sądzę, że nie. Ja powiem, tak nawiązując do Goplani, bo nie ukrywam, że Goplanie w sercu mam i kibicuję. Byłem teraz na dwóch ostatnich meczach. Jutro wybieram się do Janowca. Notabene dwóch moich wychowanków z 90. rocznika, Bartek Goczkowski i Mariusz Łęga, występują w podstawowym składzie. Dawid Jaszczemski, trzeci, który gra. Także mam satysfakcję z tego powodu. Nie ukrywam, że mam ciągle pomysły związane z piłką. Jednym z pomysłów po roku mojej prezesury, gdzie robiłem co mogłem, żeby klub ratować, wydaje mi się, że cel swój osiągnąłem, przekazałem klub ludziom, którzy mają jakby i większe możliwości marketingowe, większe możliwości takie powiedzmy działania. Po roku prezesowania wpadłem na taki pomysł. Przez rok jeździłem po całym kraju i zwiedziłem wszystkie stadiony ekstraklasy i gdzieś mniej więcej połowy pierwszej ligi. Byłem w Niecieczy, byłem w Niepołomicach, byłem praktycznie w każdym miejscu. Nie ukrywam, że zabierałem też żonę. Na połowę wyjazdu jeździłem sam, aby troszeczkę odreagować od tego wszystkiego.
1: Wiadomo. A żona lubi piłkę nożną, jeśli wolno spytać?
0: Żona, chcę powiedzieć, powiem tak, jak ma nie lubić żona piłki nożnej, skoro, i to jest chyba ewenement, to co ja teraz powiem, bo ja nie słyszałem o takiej historii, od nikogo. W 93 roku, po meczu, to znaczy po meczu, po ślubie, po weselu, na drugi dzień Goplania grała mecz o godzinie 11 w trzeciej lidze. Zostałem poproszony w piątek, bo mieliśmy problemy kadrowe. 6 zawodników nie mogło grać, kartki, kontuzje. I poprosili mnie działacze, czy ja nie stawiłbym się na mecz w niedzielę, po weselu.
1: Po weselu?
0: Po twoim weselu. O 6 w Dąbrowce skończyło się wesele. Oczywiście nie od początku wyszedłem. Graliśmy z ostatnim zespołem w tabeli. Bodajże było to po Wiśle Dzierżgoń. Wydawało się, że do przerwy będzie 4-5-0 i nie będę musiał wejść.
1: Ale?
0: Moja teściowa, jak usłyszała po weselu, że ja jadę na mecz, to myślała, brzydko mówiąc, że ja zwariowałem. Ale pojechałem. W 60 minucie wszedłem. Dałem asystę do Macieja Hanczewskiego bodajże. Wygraliśmy 1-0. Także ja historii nie pamiętam, żeby ktoś po swoim weselu grał. No to wszystko jakby, no pytanie, czy moja żona lubi piłkę nożną, no jakby, no powiem tak trochę żartobliwie, no jest trochę skazana. Notabene syn Konrad również w piłkę grał, wychowany Goplani. Obecnie prowadzi w Polonii Bydgoszczy dwie grupy młodzieżowe. Notabene poszedł do klubu, którego byłem bardzo blisko w 1988 roku.
1: Czyli?
0: Polonia Bydgoszcz.
1: Proszę bardzo, wszystko w rodzinie.
0: Także historia jakby zatacza koło. Mało też kto o tym wie. Klub Goplanie Inowrocław ma swoją historię. Niedawno obchodzi cały czas 105-lecie. Z tego, co się dowiadywałem, są 3 pokolenia, jakby ojciec, syn i dziadek, którzy grali w pierwszym zespole i być może ja się mylę, być może ktoś się zgłosi. Mój tata grał w Goplani w latach 60. Ja grałem w Goplani i grał mój syn. Wszyscy w pierwszym zespole. Grały dwa pokolenia. między innymi Sławek Szefler i synowie, ale trzech pokoleń ja nie pamiętam, chyba że ktoś mnie z tego błędu wyprowadzi. Także czy piłka jest jakby no ze mną, piłka? Mało tego, ja się urodziłem w Gryfowie Śląskim, bo ja nie jestem z Wrocławia, naprzeciwko stadionu. W Mirsku mieszkałem na Dolnym Śląsku, w innej miejscowości, naprzeciwko stadionu.
1: Nie ma przypadku.
0: Także nie ma przypadku, tata był piłkarzem.
1: Wszystko w DNA zostało.
0: Także, no nie ukrywam, a żona wiele mi pomaga, też tutaj w działalności akademii, klubu. Co roku organizujemy Dzień Dziecka, Błękitną Gwiazdkę, takie właśnie dla wszystkich drużyn. Żona też tutaj się pomaga.
1: Wspiera
0: jako całkiem. Wolontariusz i tak dalej. Tak, także żona się przyzwyczaiła. Początki były trudne, ale w tej chwili to wręcz jest... A zwłaszcza po tych wyjazdach, gdzie po całej Polsce jeździliśmy, a najbardziej mojej żonie spodobał się stadion gdzie? W Niepołomicach i w Nieciecz.
1: I co wpłynęło na to, że jej się najbardziej to spodobało?
0: A to wpłynęło, że w Nieciecza miejscowość około 600-700 osób. Tak czysta, tak zadbana. Piękne słonie, które stoją przed stadionem. Niektóre z trawy, niektóre tam z innych jakby materiałów. Świetna atmosfera, ludzie. My nie byliśmy na meczu, bo byliśmy dzień wcześniej bodajże w Mielcu na meczu Stali Mielec. I na drugi dzień, świetny temat, naprawdę. I Niepołomice, gdzie ten stadion, że on spełniał standardy ekstraklasy, to ja do dzisiaj jestem lekko zszokowany, bo w telewizji tego nie widać, bo są reklamy i tak dalej. Teraz Puszcza gra w pierwszej lidze.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Piłka nożna, w której biegać nie wolno, ale sportowych emocji zdecydowanie nie brakuje. W Inowrocławiu rozwija się walking football dla zawodników po 50. O pomyśle i pierwszych turniejach rozmawialiśmy z Jackiem Sobczakiem. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
0: To były inne czasy. Ja to zawsze mówię, że takie spotkania po meczu czy gdzieś w tygodniu, takie oczywiście w granicach rozsądku, zawsze służą integracji i taką pamiętam sytuację, niekoniecznie związaną tutaj z tematem Ronaldinho, ale my jechaliśmy na mecz bodajże do Stargardu Szczecińskiego, jeden z kolegów znalazł arbuza w 90 roku w lesie. Tak, okazało się, że ten arbuz był niezbyt świeży i wziął go do autobusu i poczęstował nim niby w żartach trenera żyjącego już pana Janusza Gulewicza, również dwóch zawodników. Okazało się, że ten arbuz był niezbyt świeży.
1: Zabójczy.
0: Tak, no co, różne historie. Mówiąc tak trochę pół żartem, pół serio, na temat jakby go plani mógłbym pewnie książkę napisać, a być może to zrobię.
1: Właśnie,
0: kiedyś. Być może
1: nie?
0: Kiedyś to zrobię, bo nie ukrywam, że to też jest jakby dla mnie temat do przemyślenia. Ja lubię wyzwania, nie lubię ludzi, którzy narzekają, którzy mają takie podejście do życia negatywne. Lubię ludzi otwartych, którzy chcą coś robić i chcą działać.
1: Trzeba się cieszyć z życia, jest takie krótkie. Dlaczego? Ja kiedyś słyszałem bardzo ciekawe powiedzenie, po co tracić czas na jakieś błędne przemyślenia, jakieś kłótnie, jak życie jest takie krótkie. Trzeba korzystać, brać pełnymi garściami.
0: Oczywiście, ja nie ukrywam, że w ostatnich miesiącach to, co pan redaktor powiedział, to mogę się podpisać dwoma rękami, bo jakby sytuacje trochę zdrowotne, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo to też jakby dało mi dużo do myślenia, dużo do jakiejś tam, powiedzmy, przełożenia to na życie. No jesteśmy tylko ludźmi, robimy błędy, ale trzeba po prostu myśleć pozytywnie i działać. I tak jak to na początku mówiłem, cel mojej akademii jako prezesa jest taki, żeby skupiać ludzi, i dzieci, i osoby z niepełnosprawnościami, i seniorów, żeby byli aktywni, żeby jakby jakiekolwiek problemy zdrowotne, życiowe, żeby po prostu starać się minimalizować.
1: Jak wygląda ta sytuacja, wracając już do walking footballu samego, sytuacja przedmeczowa w szatni? Czy jest właśnie pełna mobilizacja, czy raczej taka bardziej swobodna atmosfera, te żarty? O wiele
0: jest,
1: bardziej swobodna.
0: Jest bardziej swobodna, aczkolwiek to też mamy tutaj temat z Grzesiem Nowaczykiem, bo wspólnie prowadzimy zespół w duecie. Chcemy tutaj pewne rzeczy jakby poukładać, bo też to powtarzam zawodnikom naszym, którzy trenują, pomimo tego, że to jest zabawa, ale muszą być zasady, czyli tak jak my jako trenerzy prowadzimy zespół, różnie z tym bywa. Ja nie mówię, że tam jakieś problemy są, broń Boże, ale trzeba po prostu mieć świadomość tego, że są trenerzy, jest kapitan Adaś Dzwonarkiewicz.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Oczywiście, tak. Adaś zawsze uśmiechnięty. Ja takie pozytywne osoby właśnie bardzo, bardzo... mówię, być może trafi do nas ktoś, kto mało się uśmiecha i...
1: A wy sprawicie, że się będzie cały czas uśmiechał.
0: Oczywiście. No, zachęcam. Trenujemy w piątki o godzinie 18. Dzisiaj mamy trening. Orlik Mątwy. Także co piątek trenujemy, zapraszamy. Albo po prostu ze mną bezpośrednio kontaktować się. Nikogo na pewno nie odrzucimy. Jeżeli będzie to osoba, która jest o wiele młodsza, być może znajdziemy dla niej miejsce w jakimś tam innym temacie, czy jakiegoś analityka, czy... Także my się chcemy rozwijać i nikogo nie skreślamy. Serdecznie zapraszam do walking football.
1: Czy są jakieś, można powiedzieć, widełki wiekowe, 70-80, czy dopóki
0: nie.
1: Nogi poniosą?
0: No tu właśnie te nogi poniosą, tu jest też kolejny temat, panie redaktorze. Nie ukrywam, że wspomniałem o moim tacie, który skończył 87 lat, który jeździ samochodem, może to się wydać dziwne, no nie jeździ w trasy, nie wiadomo jakie, jeździ sobie do sklepu, załatwia wszystkie swoje sprawy urzędowe.
1: Może jest wszystko w porządku, dlaczego nie?
0: Tak, oczywiście. I opowiem taką historię, taką krótko. 20 osób z rodziny spotkało się kiedyś u taty na imieninach, bo tata na Czesława zaprasza gości. Zanim tata wyszedł, 20 osób w wieku 30, 40, 50, 20 narzekało, że kogoś coś boli, że komuś coś jest i tak dalej. Wyszedł tata i krótko i zwięźle powitał gości: fajnie, że jesteście, co u was słychać, jak się czujecie? 87 lat. Wszystkim przeszło wszystkie choroby. Pojawiły się tematy zupełnie inne. Nikomu nie przyszło do głowy, żeby stękać i narzekać. I tak powinno być.
1: Tata Czesław, dobrze wypowiem?
0: Tak, 87.
1: No to życzymy tacie Czesiowi wszystkiego dobrego, 100 lat.
0: Tak.
1: A panie Jacku, wracając jeszcze tak tytułem końca, czy właśnie ten walking football to jest wyznacznik tego, że futbolowa emerytura, piłkarska emerytura już nie istnieje? Przestaje istnieć dla tych, którzy chcą, oczywiście.
0: Jasne, oczywiście. Są różne formy. Są różne formy. Są koledzy, którzy grają w piłkę halową, na Orliku i tak dalej. Jest część kolegów, którzy jakby nie kontynuują tego tematu, ale nie ukrywam, że ten walking football to jest dla nas, to jest raz, że to jest coś nowego, bo my się cały czas uczymy przepisów, taktyki, bo to są bardzo, żeby strzelić bramkę w walking footballu, to nie jest tak jak w piłce, bo ja może przybliżę, podam kilka takich przykładów, jakie są zasady gry. Nie można grać głową.
1: O, to jest ważne.
0: Nie można grać głową. No niestety, trochę mnie, że tak powiem to, bo nieskromnie powiem, grając w piłkę, dużo bramek tą głową strzelałem i trochę akurat w moim przypadku, ale to mówię, głową nie można grać.
1: Da się oduczyć.
0: Tak, można grać wyłącznie do poziomu bioder, czyli wyżej piłka nie może grać, tak. O faulach wspominałem, nie ma żadnego dotknięcia, nie można opierać się, nie można zastawiać i tak dalej. Przez to trzeba szukać innych alternatyw, innych rozwiązań, linii podania, różnych ustawień. Także to jest właśnie fajne w futbolu chodzonym, że jest wbrew pozorom trudniej strzelić bramkę niż w piłce nożnej takiej tradycyjnej. Bo zespoły, które już grają, potrafią się i ustawić i tak dalej, także to jest naprawdę fajne. To samo stałe fragmenty, to nie są takie stałe fragmenty. Rzut karny jest na przykład nietradycyjny, tam z 11 czy 9 metrów. Rzut rożny jest wykonywany w ten sposób, że z rzutu rożnego musi być piłka zagrana, musi być w ruchu, przekroczyć połowę boiska i drugi zawodnik uderza za połowę boiska na pustą bramkę, bo gramy w tej wersji naszej bez bramkarzy, aczkolwiek można też grać z bramkarzami. Można grać z bramkarzami. My gramy w tą wersję bez bramkarzy i na tą mniejszą bramkę trzeba trafić. No nie ukrywam, w Goplani nie strzeliłem jednego rzutu karnego. Notabene w Kaliszu, tam gdzie za tydzień będę, na innym stadionie. No w Harzykowych ja rzutu karnego nie strzeliłem.
1: Ale za tydzień pan strzeli. Jak będzie okazja.
0: Za tydzień nie podejdę, podejdzie inny kolega.
1: Okej. No to może jeszcze będzie okazja, spokojnie.
0: Może i będzie.
1: Panie Jacku, ogólnopolski turniej walking w futbolu w Inowrocławiu, co pan myśli? To
0: oczywiście,
1: jest pytanie.
0: Jasne. Ja już o tym też myślę, nie ukrywam. W tym roku być może jeszcze nie.
1: No bo już tak końcóweczka.
0: Tak, ale w przyszłym roku na pewno. I to nie tylko ogólnopolski turniej walking w futbolu, bo i też zamierzam przy współpracy z Football Plus, bo jesteśmy w tym programie Football Plus, zorganizować i turniej walking futbolu. Nie wiem, być może uda się zrobić i razem taki turniej. Turniej i Football Plus, i walking futbolu. Także
1: ta fuzja.
0: Tak, mamy tutaj możliwości w Inowrocławiu. I obiekty mamy, i mamy mamy tutaj i bazę i tak dalej, także już myślimy o tym, żeby taki turniej przeprowadzić.
1: Panie Jacku, tak na zakończenie kilka słów do naszych słuchaczy, odbiorców, którzy chcieliby, ale jeszcze może się tutaj wahają, dołączyć do drużyny, do Akademii Piłkarskiej Błękitnia. Zaprezentuję koszulkę, którą pan Jacek przyniósł, proszę bardzo.
0: Jeżeli ktokolwiek chce się ruszać i tak jak tutaj już wcześniej mówiłem, nie musi to być senior 50+, chce się ruszać, dobrze bawić, w inny sposób piłkę nożną uprawiać, chce troszeczkę też jakby więcej włączyć głowę w to wszystko, serdecznie zapraszam. Nasza akademia jest otwarta. Tak jak mówiłem, w piątki trenujemy, rozwijamy się. Jeżeli będzie taka potrzeba, a już o tym myślę, bo mamy drużynę 50+, już blisko jest drużyna 60+, która, bo jest nas około w tej chwili 20 z trenujących zawodników, być może kobiety, tak jak mówiłem, być może również też mam taki pomysł, mogę zdradzić to, bo aczkolwiek wiele klubów później moje pomysły wykorzystuje, ale to dobrze, niech wykorzystują, że to służy fajnie dzieciakom. Nie ukrywam, że mam w planie, kiedyś były domy dziecka, w tej chwili to są placówki, które nazywają się jako domy wsparcia i chcę nawiązać współpracę. Tu w Inowrocławiu jest kilka takich domów, w Orłowie, w Gniewkowie i będę chciał też takie placówki włączyć tutaj i walking football, i jakby w działania akademii, żeby jeszcze bardziej rozszerzyć, żeby to była taka i międzypokoleniowa z racji wieku, ale i z racji też powiedzmy pewnych ograniczeń, pewnych różnych życiowych jakichś zawirowań i tak dalej, także Akademia jest dla każdego. I takie nasze sztandarowe hasło, piłka nożna bez barier i ograniczeń, istnieje. I to nie jest tylko hasło, ale to jest rzeczywistość.
1: I tego panu życzymy. A tak na zakończenie, panie Jacku. Dużo planów, dużo inicjatyw. Czego panu tak personalnie życzyć? Bo to jest standardowe pytanie, które zawsze zadaję. Zdrowie jest w pakiecie u mnie już na starcie.
0: Powiem tak. Personalnie, wiadomo, tak jak to pan redaktor mówi, zdrowie jest najważniejsze. Mam takie ciche marzenie. Mamy wnuka 3-letniego, który notabene jest na większości treningów syna w Bydgoszczy. Obserwuje również treningi żużlowców. Notabene na rowerze czasami próbuje się zachowywać jak żużlowiec Polonii. Przerósł dziadka, pradziadka i tatę. Być może będzie spełniał się w piłce, aczkolwiek to nie jest najważniejsze. Ważne, żeby był dobrym człowiekiem. Ale to jest moje takie ciche marzenie, że być może kiedyś doczekam wnuka, który zagra w Ekstraklasie, może w reprezentacji Polski. No, kto zabronił marzyć?
1: Właśnie. I tego panu życzymy, a moim i państwa gościem był prezes Akademii Piłkarskiej Błękitni Inowrocław i inicjator Walking Football, pan Jacek Sobczak. Dziękuję panu.
0: Bardzo
1: i
0: dziękuję.
1: Do zobaczenia na murawie.
0: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Przed Aeroklubem Kujawskim kolejne miesiące pełne lotniczych emocji. Co wydarzy się na inowrocławskim lotnisku i jakie są najbliższe plany? Posłuchajcie sami.
4: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną prezes, wiceprezes zarządu Aeroklubu Kujawskiego, Sławomir Jędrzejczak. Dzień dobry, panie wiceprezesie.
5: Dzień dobry, witam wszystkich.
4: Cześć Sławek, no przejdźmy na tył, przecież my się znamy już jak łyse konie.
5: Tak jest.
4: Co tam? Dobrze się widzieć, dobrze cię widzieć.
5: Wzajemnie. Troszkę czasu minęło.
4: No prawie rok.
5: No prawie rok, tak, tak. Trochę więcej czasu, więc możemy trochę porozmawiać.
4: A czas leci szybko.
5: No niestety.
4: Jak z perspektywy Aeroklubu Kujawskiego oceniacie to, co udało się zrealizować w tym 2026? A było tego sporo.
5: Było tego sporo, pomimo problemów, no, które spotyka każdy klub, każde przedsiębiorstwo i tak dalej. Staramy się pozytywnie myśleć i prowadzić ten aeroklub drogą wybraną przez nasz zarząd i panią dyrektor. Co możemy? Od przyziemnych spraw może zacznę. Wyremontowaliśmy w 50% biurowiec i część po części, część gościnną, czyli łazienki i taki pokój, gdzie można sobie zrobić kawę i tak dalej, taki powiedzmy socjalny.
4: Powiem ci, że jak wszedłem, to musiałem sprawdzić, czy na pewno nie pomyliłem budynków. Bardzo ładnie, normalnie Sky Tower we Wrocławiu.
5: Bardzo dziękujemy, super. Prócz tego dużo problemów mieliśmy ze statkami powietrznymi, ponieważ one miały, jak je po prostu przejęliśmy z tym nowym zarządem, oba samoloty, które najwięcej u nas latają, miały końcówki jak gdyby godzin przed dużymi pracami, dużymi remontami. No i wpadliśmy jakby w tą zasadzkę. I to już nasz zarząd, nasza dyrekcja musiała pokryć te wszystkie koszty. Było to na każdy z samolot grubych kilkadziesiąt tysięcy złotych za te przeglądy. Podobna sytuacja była z szybowcami, chociaż tutaj trochę prościej. W tym roku nie mamy żadnych dotacji, ale tak jak widzisz, radzimy sobie bardzo dobrze. Szkolimy pilotów szybowcowych, jest to grupa chyba 8 nowych. Doszkalamy tych, którzy byli wcześniej tutaj jak gdyby szkoleni, ale to w ramach różnych wsparcia różnych firm. Tym razem jak gdyby sami pozostaliśmy tych 8 kandydatów. Mamy też szkolenia spadochronowe, ale co jest ważne, teraz po prostu szerzej szkolimy pilotów samolotowych. I tak jak ja pamiętam, wcześniej to był jeden pilot samolotowy wyszkolony może na 2 lata. No nie chcę przesadzać, że 3. Teraz mamy dostęp do instruktorów. No i w tym momencie szkoli się chyba 6 czy 7. Już niektórzy skończyli. Ja po prostu w tym roku, biorę ten rok, 2026, to jest około 6-7 pilotów samolotowych, to biorąc pod uwagę wcześniejsze działania, no to był jeden, mówię, pilot na 2 lata.
4: No, poprawiło frekwencyjnie.
5: Frekwencyjnie się poprawiło, wracają też ludzie do nas, którzy kiedyś tam odeszli z różnych przyczyn, co jest bardzo fajne, działa też sprawnie tutaj Klub Seniorów Lotnictwa, którym prezesuje mój instruktor, który nauczył mnie latać, pan Mirek Nowicki. Więc no wszystko idzie jak gdyby w dobrym kierunku. Bardzo dużo mamy jeszcze przed sobą, ponieważ tak, budynki są zaniedbane i musimy tutaj sporo inwestycji poczynić. Najgorsze, co przed nami, to jest remont dachów nad warsztatem szybowcowym, spadochroniarnią, garażami. No i oczywiście, no, żeby to wszystko jakoś wyglądało, też byśmy chcieli położyć nową elewację.
4: Czyli nie tylko remont tężni, basenu, ale również aeroklubu.
5: Tak jest, remont aeroklubu. No, każde wsparcie ze strony władz będzie mile widziane, jeżeli ktoś się przychyli do tych naszych potrzeb. No właściwie tyle. No, też mamy taką ciekawą ofertę. W tym roku zaczęliśmy pracować nad współpracą i organizacją różnych imprez z różnymi firmami. Tak jak kiedyś chcemy wrócić, żeby na tym lotnisku odbywały się jakieś wystawy czy nawet targi, bo i takie miejsca były, pamiętam, targi rolnicze, które kiedyś były, była tu masa nowoczesnych traktorów. Plac jest dostępny, infrastrukturę też mamy, no nie najgorszą, bo wszystko, co jest potrzebne do takich organizacji, takich imprez, jest na terenie naszego lotniska. Więc jeżeli będą potencjalni chętni, choćby żeby zapoznać się, jak można tu coś zorganizować, zapraszamy. Czy to będą imprezy dla jakiejś gospodarcze, biznesowe, czy też to będą po prostu imprezy rozrywkowe. Jesteśmy otwarci na taką współpracę, a także myślimy o wymianie tych dużych drzwi hangarowych i też, jeżeli byłby sponsor, to będziemy szukać tutaj kogoś takiego, żeby po prostu wymienić te drzwi na lżejsze w zamian za jakąś bardzo dobrą już wtedy za darmo współpracę, umieszczenie logotypu na tych drzwiach hangaru. Pamiętam, jak tu kiedyś było logo Polo Marketu, które ja kiedyś sam przez rok po prostu wychodziłem i z tego co wiem, to jak była ta reklama tutaj Polo Marketu, to nawet niektórzy tutaj zjeżdżali, bo myśleli, że tutaj jest ten sklep. A to jest droga przelotowa, mimo wszystko jeszcze między Toruniem a Koninem i sporo samochodów tu jeździ. No i to jest tak na wlocie do Inowrocławia, tak jak ktoś tam myśli jeszcze o takiej tradycyjnej reklamie. A są takie nieraz potrzeby, choćby wizerunkowe, bo wiadomo, dzisiaj w internecie się wiele dzieje, to zapraszamy serdecznie.
4: Ktoś jeżdżał, myślę, że to jest Polo Market, ale to może się pan przelecieć. O, no to zostaje.
5: No właśnie i tak samo możemy tutaj też powiedzieć o lotach. Tak samo możemy tutaj powiedzieć właśnie o lotach zapoznawczych na samolotach, na szybowcach, do których zapraszamy mieszkańców Inowrocławia oraz powiatu z tego względu, że bardzo raz można zobaczyć nasze miejsce Inowrocław, nasz piękny Inowrocław, bo ja tak go oceniam. To jest
4: przepiękne miasto.
5: To jest moje osobiste zdanie, ale mam nadzieję, że niektórzy podzielają też to zdanie.
4: Kilkadziesiąt milionów ludzi teraz nas słucha, też podzielają.
5: Bardzo fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Można zobaczyć sobie właśnie nasze miasto, Solanki i okolice, obwodnice i inne pola i nawet walczewskie lasy z lotu ptaka, ale też lot jest po to, żeby sprawdzić, jak się człowiek czuje w powietrzu, czy to będzie ten lot zapoznawczy przed szkoleniem, czy przed jakimś dłuższym lotem, nawet może wycieczkowym, bo ktoś się obawia, że jak będzie się czuł w powietrzu. Zapraszamy. Możemy tutaj codziennie do godziny 13 w biurowcu aeroklubu kupić taki voucher, zapoznać się Zapraszamy serdecznie. No i tyle na ten temat mogę powiedzieć.
4: Czy zrobiliście w tym roku coś szybciej niż zakładaliście? Udało wam się terminowo na przykład przyspieszyć niektóre sprawy, niektóre inwestycje, na przykład ten remont biura albo jakieś imprezy też?
5: No to tak, zdarzyło się nam, nie planowaliśmy takiej imprezy z okazji Dnia Dziecka, ale że po prostu, żeby zachęcić też młodzież tutaj do naszego, do naszej sekcji modelarskiej, chcieliśmy przybliżyć to lotnisko i zrobiliśmy tu, zorganizowaliśmy jeszcze z innymi firmami, sponsorami Dzień Dziecka dla, to był Dzień Dziecka, Dzień Rodziny właściwie dla mieszkańców Inowrocławia i okolic.
4: To jest ten event, na którym był balon?
5: Tak, to jest ten event i bardzo tutaj pogoda i frekwencja nam się udała, także to była jedna impreza, która taka była nieplanowa, a wyszła. Zrobiliśmy też, jeśli chodzi o takie akcje, to zbiórkę na schronisko tutaj dla czworonogów. Też to była taka akcja, której nie planowaliśmy, ale zebraliśmy sporą kwotę, którą mogliśmy przekazać. No sami potrzebujemy też pieniędzy. Może kiedyś my będziemy potrzebować takiej zbiórki. W tym momencie mogliśmy pomóc, bardzo chętnie pomogliśmy. A co jeszcze zrobiliśmy? Tak, no to co stwierdziliśmy, że musimy zrobić, to pomimo wydatków takich, żeby sprzęt i samoloty mogły latać, czyli związane z pracami na tych maszynach, zrobiliśmy ten remont tego budynku już po części, w 50% jest zrobiony. No jeszcze tutaj zostały te pokoje gościnne dla tych szkolących się osób, ale no to wyszło tak troszkę do przodu.
4: Czy u was są sami z Inowrocławia? Czy, znaczy, jeśli chodzi o osoby szkolące się? Czy tylko tutaj z województwa, czy raczej może też z innych regionów Polski? Jak to wygląda?
5: Są z Inowrocławia, są z województwa, ale są też tacy, którzy przyjeżdżają z innych miast, z innych województw, ze względu na to, że jest tutaj tak po prostu przychylna atmosfera dla nich, ale też nie jest to taki aeroklub, który no po prostu szkoli i wypycha i nowych szkoli, bo też tak aerokluby działają. Tutaj po prostu się tworzymy jakieś tam fajne znajomości, przyjaźnie, ale też ci, którzy piloci, którzy tutaj się wychowali, zostali pilotami zawodowymi lub innymi członkami załogi, gdzieś się rozpierzchli po świecie, chcą szkolić swoich pupili, czyli
4: padawanów.
5: Maluchów w naszym aeroklubie. Może nie maluchów, bo po 16 lat to nie taki maluch, no ale chcą szkolić u nas i to są też tacy. Także jeśli chodzi o ilość członków, nie narzekamy.
4: Kiedyś robiłem wywiad, nawet niedawno, z Borysem Gniewkowskim od was też. Czy on jeszcze lata?
5: Lata. Borys Gniewkowski lata, on już jest chyba trzeci rok teraz, tak.
4: Tak bardzo taki rozgarnięty, bystry chłopak.
5: No, mamy tu wielu takich młodzieńców bystrych. Borys tak, jak najbardziej. I też jest bardzo ambitny Mateusz Drogowski, który upodobał sobie sport szybowcowy i nie będę tutaj nic więcej mówił, żeby nie zapeszyć, ale pnie się do góry po jakichś tam stopniach swojej kariery, także kibicujemy jemu również.
4: Jakie wydarzenia lotnicze są, panie prezesie, przed nami jeszcze w najbliższych miesiącach, na tą jesień, zimę, wiosnę 2027 w naszym aeroklubie kujawskim, ale nie tylko?
5: Co tutaj może się wydarzyć jeszcze, to na pewno będziemy obchodzić święto lotnictwa. Jak to zagrali? No na pewno nie będzie w tym roku jeszcze pokazów, bo to za krótki czas, żeby w ogóle coś tam takiego zrobić, ale no my będziemy to w jakiś sposób świętować. Z tego co, nie mam teraz kalendarza, ale wiem, że były wpisane jakieś jeszcze zawody, chyba modelarskie i jeszcze jakieś, nie wiem czy nie mikrolotowe. Ale tuż z panią dyrektor by trzeba było porozmawiać, bo ona tutaj to pilotuje wszystko, pani Dorota Kaczmarczyk. I co jeszcze? No, ale szkolenia to będą cały czas, tak długo jak pogoda pozwoli. No szybowcowie wiadomo się skończą jesienią, ale takich, chyba że jeszcze będą jakieś imprezy takie niezwiązane dokładnie z lataniem. W naszym lotnisku to pewnie jeszcze będą jakieś, no bo niektórzy wykorzystują ten nasz obiekt do różnych organizowania różnych właśnie wydarzeń i pewnie coś tam jeszcze będzie. No ale na niebie na pewno nas nie zabraknie.
4: A ile macie w ogóle samolotów, szybowców teraz na ten moment?
5: Część już jest prywatnych, tak to wygląda. My mamy dwa samoloty, jest to Jak-12M wielozadaniowy, służący do holowania szybowców, do wyrzucania skoczków, taki po prostu koń roboczy, brzydko mówiąc, chociaż bardzo poczciwy, super samolot, już wiekowy, jeszcze na tych typach to jeszcze nasi ojcowie latali, o, można tak powiedzieć, i dziadkowie, nie? Ale to są samoloty, które są naprawdę dobrych konstrukcji, chociaż są wypierane, wiadomo, przez nowocześniejsze, ze względu na przepisy i tak dalej. Mamy też Cessna 150, jest to samolot taki turystyczny i służy, i szkolny właściwie, no bo Cessny są wszystkie samolotami umożliwiającymi szkolenie. Wykorzystujemy też samolot jeden tutaj, który u nas bazuje, Cessna 182, czasami do holowania szybowców, czasami do skoków spadochronowych.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.

0: autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.

0: Wstawaj, Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: O reklamie. Autopromocja.
4: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
5: Zabrali nam lato, proszę pana.
4: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Meloradio i Wrocław. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
6: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Aeroklub Kujawski ma przed sobą kolejne wyzwania i wydarzenia. Co czeka miłośników lotnictwa w najbliższym czasie? Posłuchajcie sami, tylko w Meloradiu i Nowrocław.
7: Może będzie niebawem druga taka Cessna, jeszcze tutaj musimy to wszystko uzgodnić. Nic nie mogę obiecywać, co fani lotnictwa zobaczą na niebie. Po prostu to musi się jakby dziać wszystko swoim trybem. I co jeszcze mogę powiedzieć, to a jeśli chodzi o szybowce, to mamy tak, dwa puchacze szkolno-treningowe, mamy jantara wyczynowego, mamy juniora, taki treningowy szybowiec i Astira CS-a, to jest też szybowiec taki, powiedzmy, treningowe, kiedyś na zawodach się na nich latało, bo też ma balast wodny w skrzydłach, taki trochę lepszy niż junior. Więc te szybowce mamy, te używamy, mamy jeszcze dwa piraty, mamy też jeszcze w dyspozycji dwumiejscowy szybowiec Bocian i to są szybowce, które posiada aeroklub, ale są tu też jeszcze szybowce inne, które mają członkowie prywatne i możemy tu zobaczyć takie szybowce jak LS-y, Astiry też prywatne i czy tam dwumiejscowego pięknego Janusa.
6: A od czego zaczyna właśnie taka osoba, która przychodzi do was i mówi, chce zostać pilotem? Jak to wygląda, ten cały proces?
7: Ja powiem tak może, jak to zazwyczaj wygląda. Na początku to się dziecku podobają samoloty, patrzy w niebo, tata mu skleja samoloty, później idzie do modelarni, buduje te samoloty, próbuje ich w locie, coraz lepsze, zdalnie sterowane radiem. Jest w pewnym wieku, jeżeli rodzice mu podpiszą zgodę i jest zdrowy, może zapisać się do aeroklubu na skoki spadochronowe lub szkolenie szybowcowe. W tym momencie zaczyna od teorii, następnie szkolenie szybowcowe, jest to kurs do szkolenia podstawowego, gdzie kończy się na wykonaniu kilku, pięciu, teraz tylko, kiedyś było 20 samodzielnych lotów i wtedy, kiedy się uzyskiwało trzecią klasę pilota szybowcowego, teraz jest to, tak w cudzysłowie, trzecia klasa, no i dalej się szkoli do licencji, jest to skrócony czas, bo kiedyś trzeba było wylatać 75 godzin, żeby dostać licencję szybowcową, dzisiaj już jest tylko 15, no przełom. Zastanawiające jest to, no ale taki jest fakt. I co jeszcze mogę powiedzieć? No i wtedy szkolenie za samolotem, szkolenie w lotach termicznych, przelotach, no to już każdy czytam akrobacji. Szkolenie spadochronowe tak samo jest podstawowe, później może rozwijać dalej samolotowe. Polega na tym samym, co szybowcowe, jest to w jakichś tam etapach, choć często i poprawnie jest, jeśli ktoś spróbuje latać na szybowcach, nabierze wprawy, bo one są jakby trudniejsze w pilotażu, nie mówię tutaj w obsłudze, tylko w pilotażu, to wtedy łatwiej będzie mu po prostu pilotować samolot i skupić się na innych parametrach pracy silnika i tak dalej. To tak wygląda dalej. Jeżeli ktoś chce iść dalej, to masz licencję pilotaż samolotowego, robi to zawodową, a później odpowiednio robi uprawnienia na samoloty wielosilnikowe. Nie muszą to być od razu duże, mogą być to małe samoloty dwusilnikowe. Jak już ma te wszystkie uprawnienia, ATPL i dalej kariera już za sterami dużych samolotów i parę godzin siedzenia przed kokpitem. Inni wybierają drogę taką, że latają samolotami bardziej realnie, czyli cały czas trzymają drążek i to jest też kariera pilotów zawodowych. Mamy tutaj takiego pilota, który gasi lasy, lata dromaderem i to jest praktycznie, jak opowiada, bardzo ciekawa sprawa, bo on tam leci po prostu, jak jest ten pożar, bierze 2 tony wody i zrzuca taką bombę na płonący las i to jest, no, to jest takie, powiedzmy, latanie przez duże L. No i jeszcze jest latanie wojskowe, no to też jest wiadomo, że tam też się nie siedzi przed komputerem, tam trzeba też cały czas jak gdyby czynnie pilotować, także jest coś takiego. Kiedyś powiedzmy, nie trzymajmy się tu liczb, ale powiedzmy 100 godzin pilota wojskowego, a 1000 godzin pilota liniowego, no to wygląda tak, że przez te 100 godzin ten pilot wojskowy, on cały czas pracował manualnie w tym samolocie i pilotował tego samolotu, żeby leciał. A ten pilot, który lata w liniach, to przez te 1000 godzin, to nie chcę powiedzieć, że siedział tych godzin 990, a 10 pilotował, ale tak naprawdę podobnie to wygląda. Zazwyczaj startują, lądują, a reszta cały lot. Także te godziny są bierne, a tu już są czynne. Taka ciekawostka.
6: A ile tak mniej więcej czasu mija od pierwszego szkolenia do pierwszego samodzielnego lotu?
7: To różnie. Jeżeli na szybowcach, jeżeli pogoda pozwoli, to może być nawet kilka dni, może nie kilka, no powiedzmy tak, żeby to było wszystko zgodnie z przepisami, no niech to będzie 10 dni, 2 tygodnie. Jeżeli pogoda nie pozwoli, ktoś nie przychodzi regularnie na te loty, cofa się, przychodzi rzadziej, później się cofa go od ćwiczenia, no to może latać nawet uczyć się kilka lat, zanim poleci samodzielnie. No ale jednak z doświadczenia to wiem, że jeżeli coś ktoś podejmuje, to najlepiej to robić jednym. Więc to, co mogę doradzić, to najlepiej, jeśli ktoś podejmuje szkolenie, przychodzić jak najczęściej, bo wtedy łatwiej się przyswaja to latanie i sprawniej i bezpieczniej. No i przede wszystkim szybciej człowiek się uczy, większe są postępy.
6: A ile mniej więcej miałeś osób takich, które były zszokowane tym lataniem? Co jest największym zaskoczeniem dla osób, które pierwszy raz siadają za sterami?
7: No, wykonując takie loty z pasażerami, to no tak, co było, jeżeli to jest start za wyciągarką, to te przeciążenia, które są na wyciągarce, więc szybkie przyspieszenie w tam 3 sekundy do setki i od razu ten lot taki dość stromy do góry pod kątem, no nie wiem, 45 stopni powiedzmy, i później takie przeciążenie ujemne, kiedy pilot musi oddać drąga, czyli wyrównać lot, jest taki moment stanu nieważkości i wyczepienie liny, to się tak dużo szybko dzieje i dużo, że ludzie są bardzo zaskoczeni. Niektórzy są wręcz podziwiają ten widok z góry, jak ten świat pięknie i czysto wygląda, nie? Malowniczo po prostu, nie? To też jest takie częste wrażenie. Niektórzy, miałem też takich pasażerów, którzy tak się przestraszyli, no wsiedli, bo chcieli, bo mieli chęć, albo dostali to w prezencie, jakiś tam taki lot.
6: A ile u was kosztuje lot?
7: Lot kosztuje 250 zł. Szybowcowy 350 za samolotem.
6: Ile?
7: 250 za. No to jest tak około do 10 minut, do 10 za samolotem do 15, ale to powiem szczerze, to wystarczy, nawet jeżeli by to 5 minut trwało, bo to trochę w tym powietrzu, jak ktoś jest pierwszy raz, to się nawet dużo jest, tyle tych bodźców dociera, że szybko to naprawdę starcza. I no czasami te loty się wydłuża, jeżeli są jakieś warunki i można tam coś jeszcze uzgodnić. Więc to jest to, co chciałem powiedzieć. No są tacy ludzie, którzy zamykają oczy i nie chcą otworzyć, trzeba ich mocno namawiać, żeby otworzyli te oczy, zobaczyli wtedy, no pięknie to wygląda. Widać, że się niektórzy stresują mniej, niektórzy bardziej. są tacy, którzy tak podchodzą do tego, jakby tak miało być. A no, my to widzimy, bo my latając z pasażerami, pasażer siedzi w pierwszej kabinie, tam gdzie siedzi zazwyczaj uczeń pilot lub pasażer, więc my widzimy, jak on się po prostu zachowuje, czy coś jest nie tak. Było widać, że nie tak, to można szybciej wylądować, uspokoić pasażera, że wszystko jest okej.
8: A miałeś jakieś dynamiczne, ekstremalne sytuacje, że na przykład ktoś przeszkadzał coś, że wypuśćcie mnie, coś takiego? O Jezu!
7: Ja też na taką panią, która miała chyba ADHD większe niż my wszyscy razem wzięci, i pamiętam, zanim jeszcze wsiadła, to mi zaczęła wszystkie gałki dotykać, ruszać, a to do czego, a to do tamtego. No też złapała gałkę od wyrzucenia kabiny, odrzucenia w razie jakiejś awarii, przeskoku, ale to wszystko było na ziemi. Musiałem ją uspokoić, powiedzieć, że nic nie może
8: dotykać. Związać, uspokoić.
7: Tak, i zazwyczaj to też tak uprzedzam pasażerów, żeby jeżeli będą się czuli niespokojnie albo nie są pewni, to żebyście złapali pasów. Tak jak się plecak łapie idąc pod górę, i to jest najbezpieczniejsze, zacisnąć. A ja o wszystkim będę informował i staram się, jak ja lecę, to przynajmniej mówię, teraz będzie to, teraz będzie tak, to jest okej, okay, tak żeby wyprzedzić tym słowem, że będzie takie uczucie, teraz będzie przyspieszenie, teraz będzie takie przeciążenie, teraz się przechylimy w tą stronę i to tak ma być. Wszystko jest okej, okay, nie?
8: Teraz pani wypadnie, ale to tak ma być, no proszę pani. No.
7: Ale ma pani spadochron.
8: No właśnie.
7: Tylko pociągnąć za rączkę.
8: Ale pani nie umie, a to niestety. No.
7: To musi pani lądować. No.
8: A jakie sekcje teraz się najbardziej dynamicznie rozwijają u was?
7: Teraz u nas nota samolotowa, z racji tego, że mamy dużo szkolenia. Szybowcowa to jest cały czas taki konstans. Spadochronowa, powiedzmy, też jest konstans. No, spadochronowa mogłaby się bardziej rozwinąć, ale to byśmy musieli mieć samolot do wyższych, osiągnięcia wyższych pułapów w krótszym czasie, do skoków takich tandemowych i do takich akrobacji. No, spadochroniarze najbardziej lubią to spadanie, a nie spadanie już pod czaszą. I no i paralotniowa, to my mamy tą sekcję, ale tutaj tak naprawdę działa szkoła paralotniowa, ale paralotnie jest moda na to. To jest po prostu taki sport bardziej przyjazny do spróbowania, szybszy do wyszkolenia. No czy tam łatwiejszy, czy nie, to tam niech każdy sobie sam oceni, ja nie będę tego oceniał. Latałem kiedyś na paralotniach też troszeczkę, tak, ale no, no jest na pewno przyjaźniejszy, jeśli chodzi o możliwość szybkiego wyszkolenia, uzyskania, tam nie ma licencji, tylko świadectwa kwalifikacji. No i też modą są takie małe samolociki, ultralighty, które też nie muszą, na które też pilot nie musi mieć licencji samolotowej, tylko świadectwo kwalifikacji. To są takie dziedziny, które najszybciej się teraz ogólnie rozwijają. Modelarstwo też jest teraz zainteresowanie, no bo te drony wszędzie i tak dalej latają, każdy chce spróbować dronem,

0: sprzętem, powiedz mi, czy planujecie jakieś remonty samolotów? Również mówiłeś tutaj o remoncie tych dachów, bram, ale czy o sam sprzęt, w sensie latający, czy jest coś w planach?
1: No właśnie, ja zapomniałem powiedzieć najważniejszego. To, co wyprzedziliśmy, bo pytałeś mnie wcześniej, czy wyprzedziliśmy coś...
0: Czasowo.
1: Tak. Nie zamierzaliśmy, a kupiliśmy szybowiec. Właśnie taki, no powiedzmy, treningowy. Jest to Aspir CS. No stwierdziliśmy, że taki szybowiec by się przydał, bo to był pierwszy jest powiedzmy puchacz, później jest junior, bo te piraty to już tak już trochę te są stare szybowce. Junior, później jest ten Aspir, on ma już lepszą doskonałość niż junior, ma chowane podwozie, ma balast wodny i później jest Jantar. I w tym okienku brakowało nam szybowca, była okazja, stwierdziliśmy, są pieniądze, na koncie kupujemy. Także no wiadomo. No.
0: Ile kosztował?
1: Ten szybowiec, taki szybowiec dokładnie nie wiem, nie pamiętam tej ceny, ale te szybowce są około, to są stare szybowce, większość szybowców jest starych, bo nowy szybowiec to może kosztować i powyżej miliona złotych, a sam szybowiec 30-40-letni, no to jest takie około tam no 40-50 tysięcy PLN.
0: No to troszeczkę, chociaż i tak.
1: Tak, bo sam zakup sprzętu lotniczego to nie jest największy wydatek. Utrzymanie takiego sprzętu, bo powiem szczerze tak. Kupujesz szybowiec za powiedzmy 50 tysięcy, a przeglądy, wszelkie ubezpieczenia i inne jeszcze, jeżeli są naprawy, to może być co roku kolejne 10-15 tysięcy ładowania w ten szybowiec. Także na przykład po 5 latach to możesz się okazać, że ten szybowiec kosztował ciebie już nie 40-50, prawie 100.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Przed Aeroklubem Kujawskim kolejne miesiące pełne lotniczych emocji. Co wydarzy się na inowrocławskim lotnisku i jakie są najbliższe plany? Posłuchajcie sami.
1: Jeżeli po prostu długo dużo latał, było dużo tych przeglądów, no wiadomo, są jakieś tam remonty, wymiany, bo godziny to trzeba wymienić stworzenie, to są bardzo drogie sprawy.
0: A zrobiliście przegląd od razu wszystkich, czy po kolei robicie, jak to wygląda?
1: No udało nam się zrobić to w miarę sprawnie wszystkich.
0: Ile to trwało?
1: No to przyjeżdżają mechanicy tacy, którzy mają odpowiednie uprawnienia i przyjeżdżają na przykład na 2-3 dni, rozbierają te szybowce, demontują, sprawdzają wszystkie napędy, linki, przyrządy, stan powierzchni, okucia, czyli elementy mocujące, stworzenie, wszelkie zabezpieczenia, sprawność sterów, lotek, hamulców aerodynamicznych, przy samolotach oczywiście silniki, próby silników, próby oleju, no ogólnie wszystko, próby przewodów, także to wszystko jest pod wysoką kontrolą i pod wysokimi kosztami.
0: Co się u Was zmieniło najbardziej w przeciągu tych kilku lat? Tak zauważalnie.
1: Zauważalnie, co się u nas zmieniło w przeciągu... Więcej chyba latamy od tego sezonu i zeszłego, bo to widać po prostu w podliczanych godzinach na koniec roku. To na pewno się dużo dzieje, ale z tym lataniem jest taki bardzo zasadniczy u nas problem. Nie wiem, czy wiesz, nie chwaliłem ci się, ale tutaj przyjeżdża do nas, jak latamy, codziennie, prawie codziennie, uwaga, policja, bo są zgłoszenia. Bo jest za głośno.
0: Ulubiony temat mój.
1: Słuchajcie, drodzy słuchacze, słuchajcie i policja musi brać te zgłoszenia na poważnie. My nie wiemy, czy to już ktoś tam w okolicach lotniska pisze jakieś scenariusze do komedii, bo to są, słuchajcie, takie historie. Jak samolot startuje, to podobno czuć na pobliskich osiedlach spaliny. Uwaga, jak samolot startuje, to tak głośno, że muszą okna zamykać. Jak szybowiec? Być może też, nie wiem. Bardziej te spaliny by mnie zastanawiały.
0: Jak latawiec startuje, też czuć.
1: Tak, to słuchajcie, i teraz co jeszcze? Tutaj było takie zgłoszenie, że samolot zahaczył liną holowniczą o dach.

0: I to było najbardziej, ale właściciel nie mógł znaleźć tej usterki. Chyba na tym dachu, bo żadne ubezpieczenie nie przyszło, ale policja musiała przyjechać. I teraz zastanówcie się Państwo. Jeżeli są tacy, może tym ludziom to naprawdę przeszkadza i ja nie mam, no rozumiem to, ale mogą przyjść do nas porozmawiać, dlaczego latamy w tych kierunkach. My musimy latać tak, jak nam Urząd Lotnictwa wytyczył ścieżki podejścia i nie możemy latać wyżej, niżej, w lewo, w prawo i tak dalej. Jest taki wiatr i latamy tak, bo jak nie, a coś się stanie, to my za to odpowiadamy.
1: Życiowo, nie?
0: Jeżeli ktoś się wybudował na takiej ścieżce podejścia, no to trudno, no to musi to znieść. Lotnisko już jest prawie 100 lat, a jeżeli jemu to przeszkadza, to niech się cieszy, że nie wybudował się obok przejazdu pojazdów szynowych, bo tam jego telefony chyba by mniej skutkowały, jeśli chodzi o wykonywanie tych zadań przez policję.
1: Albo by szybko rozmontował szyny w nocy.
0: No.
1: No. Powiedz mi, jak wygląda jeszcze sytuacja, jeśli chodzi o tą galerię, którą mają tutaj budować, czy nie mają budować, bo teraz jakoś nie słyszę jakoś zbytnio często o tym. Rozmawiałem z waszym prezesem honorowym, tak?
2: Tak.
1: No to mówił właśnie o tym, że to nie jest zbyt dobra lokalizacja na taką miejscówkę, na taką inwestycję.
0: No tak, my zdajemy sobie sprawę z jednego. Miasto się rozbudowuje, miasto wchłania okoliczne tereny. I jeżeli ta galeria będzie jedna czy druga, będzie zgodna z wybudowaniem i będzie zgodne z tym, co określił Urząd Lotnictwa Cywilnego i to nie będzie zagrażało bezpieczeństwu startów, lądowań, ani bezpieczeństwu gości, klientów tych galerii, my nie mamy nic przeciwko temu, jak najbardziej. No jeżeli tu będzie więcej ludzi wokół, może będziemy mieć więcej członków, może będziemy mieć więcej szkolących i tak dalej. Na razie no były tu jakieś rozmowy wstępne, panowie się przedstawili z tych jednej czy dwóch galerii, no fajnie, że w ogóle przyszli po sąsiedzku porozmawiać. Mówili, jakie mają plany, my mówimy też, jakie mamy potrzeby, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i na tym na razie to stanęło. Nic nie wiemy więcej.
1: Czyli jest ogólnie, można powiedzieć, kompromis, jeśli chodzi o rozmowę?
0: Tak, jak najbardziej. No, to nie będziemy się kopać z koniem, nie? Bo to nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli będzie lotnisko mogło funkcjonować normalnie, no to nas to mocno tam powiedzieć, mało co obchodzi, ale musi to być bezpieczne, nie? No, bo to jest najważniejsze.
1: Czego najbardziej u Was brakuje teraz, z Twojej perspektywy?
0: Mimo wszystko, że jest więcej pieniędzy w kasie niż w ostatnich latach i to, co widać, że możemy po prostu nabywać jakieś statki powietrzne, robić te duże remonty tych statków powietrznych i śmiało latać tak, żeby przekraczać te bariery godzinowe, jeśli chodzi o przeglądy, bo nas na to stać, to tych pieniędzy brakuje, bo niestety budynek hangaru ani ten nie były remontowane od, nie wiem, 30 lat. Sprzęt też by przydało się, przynajmniej jakiś samolot wielozadaniowy jeszcze jeden pozyskać. Pieniędzy brakuje, ale na pieniądze ważne, żeby tutaj wszystko, żebyśmy mieli spokój, zdrowie, trochę szczęścia, a pieniądze musimy zarobić.
1: No pewnie, że tak. Pieniądze muszą być.
0: Tak jest.
1: Jak dużym wyzwaniem dla Was, przejdziemy od razu płynnie do kolejnego pytania, są koszty obecnie związane z lataniem, utrzymywaniem sprzętu? Ile tak wydajecie rocznie może na to?
0: To pytanie by najlepiej powiedział nasz księgowy lub pani dyrektor, ale są to ogromne kwoty. To są ogromne kwoty, bo utrzymanie tego sprzętu to są największe po prostu pieniądze. Ja powiem tylko tak, przegląd samolotu specjalnie to nie było dużo jakichś tam napraw. No poleciał samolot na 2 tygodnie, tak naprawdę prace trwały tam z 3 dni. No był nieuruchomiony, no bo wiadomo, jakaś tam kolejka. Te prace trwały z 3 dni, no to jest tak naprawdę sprawdzenie, stanu oleju, jego czystości pod względem składu jakichś tam różnych pierwiastków, czy po prostu jak ten to jest obraz jakby silnika, sprawdzenie wszelkich urządzeń, no coś tam poprawienie, no nawet nie było specjalnie jakichś wymian, była jedna wymiana i skrobników i za to 30 tysięcy.
1: No.
0: A takich remontów może być trzy. I to jest jeden samolot, później jest drugi. Są szybowce.
1: To się wszystko nagromadzi, nie?
0: I to wszystko się gromadzi, nie? A oprócz tego jeszcze są ubezpieczenia, nie? No bo ubezpieczenia, no to nie są ubezpieczenia w cenie samochodu nawet najdroższego, no bo tutaj to ubezpieczenie musi zawierać to, że to lata, to tak jak samochód jeździ, ale tu się szkolą ludzie, młodzi ludzie, którzy pierwszy lot wykonują, tak naprawdę jak to starzy instruktorzy powiedzieli, a w tym pierwszym locie to on musi tak lecieć tylko, żeby umieć się uratować.
1: No to jest prawda. Powiedz mi, a jak to wygląda z perspektywy już doświadczonego pilota, ten twój pierwszy lot i później kolejne, czym one się różniły pod względem tego doświadczenia? Czy był ten jakaś nutka tego, wiesz, strachu, czy może stresu minimalnego, czy u ciebie w ogóle to nie występowało? I czy właśnie ten pierwszy lot był z kimś, czy już ten twój taki pierwszy, wiesz, można powiedzieć samodzielny, był, jakby tak powiem, samodzielny, jednoosobowy?
0: Nie, to zawsze tak jest, że tutaj się szkolimy, zawsze jest szkolenie z instruktorem. Mój pierwszy lot, to ponieważ mój tu tato tam latał, w dawnych czasach i kiedyś mnie mama tutaj przyprowadziła, miałem tam 10 lat, poleciałem jeszcze z instruktorem mojego ojca, szybowcem panem tam Bocian, super wrażenie na mnie to zrobiło, byłem bardzo zachłyśnięty tym wszystkim. No później zacząłem się szkolić na paralotach, później zacząłem się szkolić na szybowcach, to szkolenie szybowcowe to trochę właśnie rozwlekałem w czasie niepotrzebnie, no ale fakt był taki, że ten etap pierwszy to w miarę szybko zrobiłem i to było tak, że ten pierwszy etap, czyli to podstawowe, później troszkę syn się urodził i tak dalej, to wyglądało tak, że ten lot pierwszy samodzielny, no to pamięta każdy pierwszy samodzielny, no ja pamiętam dokładnie ten lot, no było tam, pamiętam, podchodziłem do lądowania, no to się tak bardzo cieszyłem, wpierw był stres, ale taki mam stres, no to jest, musi być stres, bo jak nie ma stresu, to nie ma bezpieczeństwa.
1: A miałeś jakieś sytuacje dynamiczne, niebezpieczne?
0: I zaraz jeszcze wrócę, jak pamiętam, podchodziłem do tego lądowania, no to było takie wręcz wzruszające, fajne, no, że wylądowałem, no. No, sytuacje niebezpieczne są i na drogach, i w domu.
1: I na rowerze, i na pieszo.
0: I na rowerze, więc są zawsze, trzeba być czujnym i uważać. No, to jest życie, nie?
1: Czy pracujecie nad jakimś projektem, o którym jeszcze mieszkańcy nie wiedzą, a który mógłbyś zdradzić nam? Może jakiś integracyjny jeszcze dla mieszkańców?
0: No, cały czas chcemy tutaj, gdyby rozszerzać naszą działalność. No mamy parę pomysłów takich, ale szczerze mówiąc one są tak w początkowych fazach rozwoju, że nie wiemy, w którym się jak gdyby ugruntujemy i na razie to nie chciałbym mówić, ale no na pewno będziemy chcieli tutaj coś miłego dla mieszkańców spróbować robić, organizować, tak żeby po prostu przybliżyć to lotnictwo, nie?
1: Czy możemy się spodziewać jakichś dni otwartych, może jakichś pokazów dla rodzin, wiesz, tak jak ostatnio było na tym Dniu Dziecka, Dniu Rodziny.
0: Tak, jeśli chodzi o pokazy, mamy też tutaj takie propozycje od firm, które organizują, bo to jest bardzo dobre miejsce to nasze na pokazy, choćby ze względu na bliskość obwodnicy, spokój taki, że nie ma tu lotniska komunikacyjnego, jedynie się z wojskiem trzeba byłoby dogadać. To mamy takie propozycje, no ale tutaj to się zawsze opiera o sprawy takie bardziej urzędowe i fajnie jakby nas województwo, miasto wsparło. To znaczy nie nas nawet, żeby wsparło tą inicjatywę dla naszych mieszkańców, bo można tu zrobić bardzo fajne pokazy. Teraz są modne takie pokazy nocne, w Toruniu na przykład teraz będą pod koniec miesiąca.
1: I to highway coś tam.
0: Tak. I to nasze lotnisko jest naprawdę bardzo dobrze do tych warunków przez tych organizatorów jak gdyby oceniane. I no, wystarczyłoby tylko przychylność no, władz, no bo ja nie mogę powiedzieć, że nie są przychylni, ale z tego co wiem ten organizator, nie wiem czy u tych w jakim czasie on był w tych urzędach, ale no nie było przychylności jakiejś, żeby to organizować.
2: A w Toruniu
0: się udało i proszę, i torunianie mają super imprezę, a to jest fajna sprawa, no bo każda impreza, która będzie w naszym mieście się działa, będzie tutaj jak gdyby
1: promocją.
0: Będzie promocją tego miasta dla różnych okolicznych miejscowości, ale tak na taka lotnicza, to tak naprawdę to będzie promocja dla Polski, bo tacy miłośnicy lotnictwa to przyjeżdżają z całej Polski. Gdzieś tam to miasto Inowrocław i lotnisko w Inowrocławiu by miało swój taki tam swoje 5 minut.
1: No to miejmy nadzieję, że tutaj coś się ruszy w tej materii. Zostawiamy.
0: Zapraszamy tutaj władze Inowrocławia, władze województwa, powiatu oraz gminy. Wszystkich zapraszamy do współpracy z nami.
1: Może w tym roku nawet jeszcze, albo w przyszłym, zobaczymy.
0: W tym roku wypadałoby podjąć rozmowy, żeby w przyszłym roku odbyły się pokazy.
1: Panie prezesie, czego panu życzyć? Tak już tytułem końca. I aeroklubowi oczywiście.
0: Aeroklubowi po prostu, żeby nie schodził z tej ścieżki, którą wybrał i szedł cały czas, choćby w takim tempie, jak idzie pod tą dość stromą górę, ale żeby to się po prostu rozwijało, a nie było stagnacji, a pilotom wszystkim, no to zdrowia, bo piloci muszą być zdrowi. No a jeszcze co aeroklubowi, no dużo sukcesów, szczególnie w jakichś tam zawodach i mistrzostwach, w których tam jest część naszych członków zaangażowanych.
1: Tego panu i oczywiście wszystkim członkom życzymy, a moim i państwa gościem był wiceprezes Aeroklubu Kujawskiego, Sławomir Jędrzejczak. Dziękuję panie prezesie.
0: Zwany Jędras.
1: No Jędras, nie oszukujmy naszych słuchaczy, Jędras, wszyscy wiedzą.
0: Trzymaj się Jędras. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
1: Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. W Inowrocławiu nie milkną echa głośnej sprawy dotyczącej jednego z miejskich radnych. Działacze Konfederacji Marcin Wroński i Cezary Kośmicki domagają się wyjaśnień dotyczących m.in. przyznawania mieszkań komunalnych.
4: Dzień dobry, witam państwa na konferencji i serdecznie dziękuję za tak liczną obecność. Jestem Cezary Kośmicki, jestem rzecznikiem Ruchu Narodowego w Inowrocławiu. Wraz z Marcinem Wrońskim, radnym powiatu inowrocławskiego, z braku reakcji na bieżącą sytuację, bieżącą aferę, która miała miejsce w urzędzie, postanowiliśmy poprzez przemilczenie tego przez środowiska główne ugrupowania w Inowrocławiu, chcieliśmy zabrać głos jako pierwsi. Poproszę o zabranie głosu Marcina Wrońskiego, radnego.
5: Zapewne wszyscy państwo słyszeliście o aferze w Inowrocławiu. Rozpisują się o tym ogólnopolskie media, chociażby portal onet.pl, stan wyjątkowy nakręcił o tym materiał, czy Gazeta Pomorska, czy wiele innych. W Inowrocławiu doszło do sytuacji bardzo skandalicznej. Mamy do czynienia z seksaferą, z załatwianiem mieszkań komunalnych w zamian za określone czynności seksualne przez jednego radnego. Jest to rzecz, która tak naprawdę jest chyba ewenementem w skali Polski, bo ja o czymś takim wcześniej nie słyszałem. My zajęliśmy jako Konfederacja, chcemy zająć właśnie w tej sprawie głos i też w imieniu mieszkańców, którzy się do nas zwracają i się pytają, zadać pewne pytania władzy Inowrocławia. Ponieważ radny, o którym mowa, jest, najpierw był w Platformie Obywatelskiej, wspierał poprzedniego prezydenta Ryszarda Brejza, a obecnie, gdy zmieniła się władza, przeszedł do obozu Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta Arkadiusza Fajoka, a więc przez ostatnie minimum 6 lat, 7, był przy ścisłej, jest przy ścisłej władzy. Tu są dwa wątki. Jeden oczywiście to jest wątek naganny wręcz, skandaliczny. To jest rzecz rozpowszechniania bez zgody osoby pokrzywdzonej zdjęć pornograficznych i publikowania jej w sieci. Prokuratura prowadzi w tym kierunku jedno postępowanie, ale drugie jest to, na którym chcemy się skupić, jest to oferowanie i załatwianie mieszkań komunalnych w ramię za seks. Mieszkania komunalne to nie jest własność ani żadnego radnego, ani żadnego ugrupowania politycznego, który rządzi miastem, ani też nie jest własnością prezydenta miasta. To jest własność społeczności, nas, mieszkańców. Dlatego ta sprawa nas bulwersuje. Jak można za własność miasta, własność komunalną żądać czynności seksualnych, za załatwienie. Nadzór nad mieszkaniami komunalnymi, nad majątkiem miasta sprawuje prezydent miasta. przez, oczywiście przez różnego rodzaju spółki, swoich dyrektorów też, ale nadzór spoczywa na prezydencie miasta i odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie nieruchomościami w mieście. Dlatego jesteśmy zdziwieni, że prezydent milczy na ten temat, nic się w ogóle nie wypowiedział, bo jak mogliśmy się dowiedzieć, to postępowanie w prokuraturze toczy się od początku marca, a mamy obecnie wrzesień, czy mamy pół roku i przez pół roku nikt nie poinformował mieszkańców o takiej sprawie i mamy też następujące pytania. Od kiedy prezydent miasta wiedział, czy urząd miasta wiedział, że takie postępowanie się toczy? Bo to jest niemożliwe, żeby przez ostatnie pół roku nikt nie wiedział. A chcę zwrócić uwagę na to, że dopiero w piątek, 4 września, została powołana komisja, która ma zbadać prawidłowość w przyznawaniu mieszkań komunalnych. Czyli co się działo od przez te pół roku od marca do września w tej sprawie. Czy takie przypadki mogły być odosobnione i czy na to, że jest takie milczenie właśnie ze strony Urzędu Miasta, ma to wpływ, że radny ten zapewnia większość w Radzie Miasta dla obecnego prezydenta miasta. Także tutaj też chcę zwrócić na to uwagę, że prezydent miasta, jak obejmował swój urząd w maju 2024 roku, jedną z zapowiedzi była kontrola wstecz przy prawidłowości przyznawania mieszkań komunalnych. To była jedna z zapowiedzi też, oczywiście takiego bilansu otwarcia. Nic o tym nie słyszeliśmy, jak ten bilans w ogóle wyszedł, także też byśmy chcieli się dowiedzieć, jakie były w ogóle wnioski, czy w ogóle cokolwiek było zrobione i też oczywiście, czy te wyniki tej obecnej kontroli, która została zarządzona 4 września, będą opublikowane na BIP-ie, bo jeżeli dane personalne się usunie z takiego protokołu kontroli, to jak najbardziej on może być na BIP-ie opublikowany i my tego żądamy, żeby on był opublikowany, żeby mieszkańcy miasta mieli jak największy ogląd.
6: Do przedstawionych przez nich zarzutów odniósł się już inowrocławski ratusz, przedstawiając swoje stanowisko.
7: Ta konferencja i ten briefing zwołany tak naprawdę po kłosie konferencji pana radnego Marcina Wrońskiego, który no tutaj też w tym miejscu praktycznie zwołał konferencję i jakby przekazał informacje, wręcz zarzucając tutaj między innymi właśnie mi jako prezydentowi, ale też w ogóle władzom miasta, że nie reagujemy na pewne rzeczy, które się dzieją medialnie, a my siedzimy cicho, krótko mówiąc. Szanowni Państwo, trudno się odnosić do czegoś, czego do końca nie ustalono. Ponieważ pragnę zauważyć, że, bo przesłuchałem sobie oczywiście też całe wystąpienie pana Marcina Wrońskiego, pana radnego, no i trudno nie odnieść wrażenia, że zaczął już kampanię polityczną tylko i wyłącznie i teraz no tutaj od kilku tygodni bezpośrednio uprawia tą politykę w sposób, który no w naszej, w mojej ocenie jest no nie do przyjęcia. Opiera się na faktach, o których rzekomo wie, ale do końca nie powie. Miałem okazję tutaj z panem redaktorem z Radia PIK już dzisiaj na ten temat rozmawiać, ale powtórzę jeszcze raz. Mówimy o personaliach, czy nie mówimy o personaliach? Mówi pan Marcin Wroński o radnym, który czegoś dokonał i o jakiejś kobiecie, która została pokrzywdzona. Szanowni Państwo, no i przede wszystkim o tym, że ani włodarz, ani miasto nie zareagowało, a od kilku miesięcy podobno toczy się jakieś postępowanie. Pierwsza ważna informacja dla mieszkańców Inowrocławia jest taka, że do tej pory do miasta Inowrocław nie wpłynęło żadne zawiadomienie, żaden dokument, który potwierdzałby fakt, że jest coś w prokuraturze. Z naszych informacji już w tej chwili no medialnych od piątku tak naprawdę, bo wtedy też faktycznie się dowiedzieliśmy, gdzie też między innymi Onet, podcast taki na Onecie widzieliśmy, gdzie rozmawiają redaktorzy na temat afery w Inowrocławiu. Podjęliśmy pewne działania, o których zaraz oczywiście też powiem, ale tam też nie padały żadne personalia, szanowni Państwo. No nie możemy mówić o kimś, kto nie jest jakby... Sprawa nie toczy się przeciwko komuś, tylko jest w tej chwili postępowanie być może sprawdzające przez prokuraturę jest w toku. Więc trudno cokolwiek bardziej, jakiekolwiek bardziej stanowisko tutaj zajmować z naszej perspektywy. Oczywiście po tych wszystkich doniesieniach medialnych z zeszłego tygodnia zleciłem kontrolę w Wydziale Gospodarki Lokalowej na jakby pierwszy etap, na pierwszy moment tej kontroli od momentu przyjścia do urzędu, mojego przyjścia do urzędu, czyli od 7 maja do tak naprawdę dnia dzisiejszego. Kontrolujący będą sprawdzać wszelkie możliwe procedury, które chcemy zobaczyć faktycznie, jak to wyglądało. No i tutaj się od razu nasuwa pewna myśl. Dziwię się panu radnemu Wrońskiemu, bardzo się dziwię, wieloletniemu radnemu, ale też wieloletniemu również przewodniczącemu klubu PiS-u, klubu radnych w Radzie Miejskiej, że brakuje podstawowej, elementarnej wiedzy panu radnemu, będąc tyle lat radnym. Bo przecież pan radny powinien doskonale wiedzieć o tym, że mieszkań nie przyznają radni. To jest przede wszystkim pierwsza podstawowa rzecz. Są wszelkiego rodzaju przepisy, są wszelkiego rodzaju procedury i są wszelkiego rodzaju komisje, które później decydują, czy mieszkaniec może otrzymać lokal, czy też nie. Dlatego mówię, no tutaj ja to odbieram stricte z perspektywy politycznej. Zresztą, no tak jak powiedziałem, oglądałem to wystąpienie na tle Winderów Konfederacji. Oczywiście ja do tego ugrupowania absolutnie nic nie mam, natomiast no ewidentnie jest to szyte politycznie, można tak kolokwialnie powiedzieć. My czekamy oczywiście, poczekamy na wyniki kontroli. W międzyczasie od tej przedpołudniowej konferencji z państwem również zrobiliśmy jeszcze dodatkowe rozpoznanie sytuacji. Muszę powiedzieć, że od maja 2024, w zasadzie jesienią, tak, pani prezydent, miała miejsce również kontrola komisji rewizyjnej w naszym Wydziale Gospodarki Lokalowej, która nic nie wykazała, więc to też jest bardzo dobry sygnał dla mieszkańców Inowrocławia, że faktycznie takie praktyki, o których mówi między innymi pan radny Wroński, nie miały w naszym urzędzie miejsca. Oczywiście może powstać też pytanie, dlaczego tylko w tym okresie, kiedy ja objąłem urząd prezydenta. Mówię tutaj o pierwszym etapie. Jeśli w tym pierwszym etapie nie ustalimy takich nieprawidłowości, na pewno postaramy się również rozszerzyć tą kontrolę o wcześniejsze lata. Ale szanowni państwo, najważniejsza informacja jest w tej chwili taka, dla państwa i dla mieszkańców, że generalnie nie ma personaliów, ani potencjalnego radnego, ani potencjalnej osoby pokrzywdzonej, tak? No nie możemy kogokolwiek skazywać, czy mówić o tym, czy o tamtym radnym i tak samo no, domniemywać, że któraś z mieszkanek Inowrocławia otrzymała lokal powiedział pan Wroński, za... Więc no tutaj to są dość poważne oskarżenia, dość poważne zarzuty. Ja się bardzo cieszę, że zajęła się tym prokuratura, chociaż ubolewam nad tym, że do tej pory faktycznie jako prezydent nie wiedzieliśmy, ja jako prezydent nie wiedziałem, nie dostałem żadnej informacji, że właśnie w tej sprawie jest prowadzone jakiekolwiek postępowanie i tak naprawdę dowiedzieliśmy się z mediów. Natomiast wracając jeszcze do podcastu na Onecie, no tam jest naprawdę wiele nieprawidłowości w samej wypowiedzi pani redaktor. Oczywiście też będę występował ze swojej perspektywy, czy urzędu, czy być może nawet ze swojej perspektywy prywatnej, aby pani redaktor wypowiedziała się do końca albo ewentualnie sprostowała swoją wypowiedź, ponieważ tam jest bardzo dużo nieprawdziwych informacji. Powiedziała również o tym, że zna z imienia i nazwiska radnego, więc też będziemy o to chcieli zapytać, no bo kreować rzeczywistość na podstawie domniemań albo prawdopodobnych wydarzeń jest bardzo prosto i bardzo łatwo. Oskarżyć człowieka również jak najbardziej można szybko. Natomiast kwestia później udowodnienia pewnych rzeczy, to są kolejne pewnie tygodnie czy miesiące prac służb. Mam nadzieję, że to zostanie dobrze wszystko wyjaśnione, bo na tym mi z perspektywy prezydenta zależy. W urzędzie miasta nie przyznają, z całym przekonaniem o tym mówię, lokali mieszkańcom radni. I nigdy tak nie było, bynajmniej za mojej tutaj obecności, za mojej kadencji. Są procedury, są przepisy, o których oczywiście Państwo też doskonale wiecie, no wszystko musi dziać zgodnie z prawem i tak tutaj działamy, więc na pewno ta kontrola też, o wynikach tej kontroli Państwa poinformujemy. Jeśli będziemy mieli ją przedłużyć czy wydłużyć o kolejny jakiś czasowy okres, też Państwo dostaniecie taką informację. Na ten moment mam tylko dla Państwa informację taką, że jesienią 2024 roku komisja rewizyjna, złożona m.in. z radnych, nie ustaliła żadnych nieprawidłowości, jeśli chodzi o przyznawanie mieszkań, z tym, że tam był też jakiś czasowy okres założony, nie wiem, pani prezydent, chyba 23 rok? Tak, w 23 roku, także tutaj też była dość wąsko podjęta kontrola, ale jeśli trzeba, będziemy rozszerzyć, tak jak powiedziałem, na pewno to zrobimy. Zrozumiałe wystąpienie pana radnego, natomiast reakcja no, musiała nastąpić. W mojej ocenie jest to tylko i wyłącznie gra polityczna. Zresztą od kilku tygodni no, nadaktywny jest pan radny, który, no, tak jak powiedziałem wcześniej, reprezentował różne barwy polityczne. W tej chwili kolejne, rozumiem, kreuje kolejną swoją rzeczywistość, karierę. Nie chcę się odnosić do wystąpień wcześniejszych pana radnego, natomiast to co się zadziało dzisiaj pod urzędem, no, wymagało natychmiastowej reakcji, dlatego też poprosiliśmy państwa dzisiaj jeszcze o spotkanie, bo no, nie może być też tak, że działamy na zasadzie domysłów czy jakiegoś prawdopodobieństwa. Jeśli macie państwo jakieś pytania, oczywiście jestem do dyspozycji.
6: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
6: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Poezja, pamięć, przemijanie i życie na emigracji. Między innymi o tym rozmawiano podczas spotkania autorskiego z Dariuszem Zellerem w Inowrocławiu. Poeta, prozaik i dziennikarz opowiadał o swojej twórczości, własnej drodze artystycznej oraz najnowszym tomie pod tytułem, którego nie było. Co zdradził naszym słuchaczom? O tym już za chwilę.
1: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na wieczorze, a nawet można powiedzieć po południu literackim, późnym popołudniu literackim, z poetą, prozaikiem, dziennikarzem, na co dzień mieszkającym w Wielkiej Brytanii, Dariuszem Zellerem. Dzień dobry, Darku.
8: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo miło.
1: To jest ten moment, braw.
8: Drodzy Państwo, ja przepraszam, że przerwę na chwilę, ale jako, że pędzący rydwan czasu mnie chyba trącał swym skrzydłem częściej niż mojego rozmówcę, więc przejdźmy na tych, może.
1: Kuba, bardzo miło. Bardzo. Widzicie, jak wszystko przyjemnie idzie. Ja nazywam się Jakub Kozłowski i na co dzień pracuję w portalu KI24 Info i w Meloradiu Inowrocław. A moim gościem jest właśnie Dariusz Zeller. Dzisiaj, można powiedzieć, preludium i początkiem naszej rozmowy jest twoja publikacja. Tytuł, już mnie sam tytuł zaciekawił, którego nie było. Tak było na materiałach, które mi podesłano. Darku, zacznijmy może tak naprawdę od końca. Kogo lub czego właściwie nie było? Tak właśnie, to jest bardzo ciekawy tytuł.
8: To jest świat, który nas otacza. Tak właściwie to, co teraz przechodzimy, to już jest przeszłość, czyli to, co nas spotkało i wszystko to, co jest przed nami, to jest właśnie to, co będzie nas troszeczkę też ograniczało. Ja tutaj w tej książce, w tej publikacji książkowej chciałem zawrzeć to, że ten świat, który mamy, ten we wspomnieniach, na zdjęciach, no to jest ten świat, który jest w nas oczywiście, ale ten świat, który już nie wróci, z tym, że to nie jest oczywiście opis negatywny, broń Boże, tylko no po prostu to jest nasza rzeczywistość, taka jaką jest i która zawsze była. Natomiast to jest kwestia tylko tego, jak do niego się, do tego czasu się odniesiemy. Ja tylko dodam, że ja dzielę akurat swój świat na dwa, czyli ten rzeczywisty i świat równoległy, który jest zawarty chyba w każdym z nas, tylko nie każdy z nas oczywiście odkrywa, ponieważ żyjemy w dobie wyścigu, tak można powiedzieć, brzydko mówiąc, wyścigu szczurów, no ale czasami warto się zatrzymać i spojrzeć w przeszłość, na samych siebie, na naszych bliskich, na to, co nas kiedyś kształtowało i co ukształtowało.
1: A sumptem naszej rozmowy jest oczywiście twoja twórczość, ale bardzo ciekawi mnie to życie pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Jak to no
8: przyznam szczerze, że od zawsze byłem taką niespokojną duszą. Ty chyba akurat... Jeszcze przepraszam. Tutaj muszę podziękować Leonardowi, który zaprosił. Bardzo dziękuję Leonardzie.
1: Tak, wielkie brawa. To jest miejsce na brawa.
8: I chyba mamy troszeczkę taką podobną duszę niespokojną, że no, lubimy gdzieś wyjeżdżać, lubimy coś poznawać. Pamiętam już lat mając kilkanaście, no oczywiście nie można było jeździć tak jak teraz, tylko chyba po krajach demokracji ludowej, aczkolwiek no, dużo się jeździło wtedy samemu. dodam tylko, w różne zakątki naszego pięknego kraju, pięknego zaznaczam. I oczywiście to się wiązało z wyjazdami też nad jeziora, czy do Jarocina, etc., etc. No ale często to były też wyjazdy może nie tyle artystyczne, co po prostu w kwestii poznawczej, żeby poznawać niektórych ludzi, których się zazwyczaj widziało tylko w telewizji, na przykład Herberta Różewicza, Ryśka Ridla, czy innych jeszcze znanych ludzi. Tylko zaznaczmy, że jestem z Białegostoku, więc troszeczkę miałem dłuższą drogę, ale to też ukształtowało, że kilometry się nie liczą i czas się nie liczy, tylko wszystko to, co jest z nas, jest najważniejsze. I teraz wracając do twojego pytania, troszeczkę łatwiej było oczywiście, wyjeżdżając na długo, nie wiem czy na stałe, trudno to powiedzieć, z Polski. No oczywiście był taki sentyment do tego miejsca i to co mnie, no troszeczkę przerażało, czy ja wrócę na pewno w to miejsce, które mnie akurat wychowało, ukształtowało. Wierzę głęboko, że tak, aczkolwiek jak na razie i tak mamy, przepraszam, jeszcze lepiej niż 30-40 lat temu, kiedy nie było tych telefonów komórkowych, kiedy no, były trudności, problemy z wyjazdami. Teraz nas dzieli właściwie, jeśli chodzi o Londyn, 2 godziny, więc nie jest to absolutnie żaden problem. Świat jest globalną wioską, więc te 2 godziny nie świadczy absolutnie o niczym. I wydaje mi się, że ludzie, którzy przynajmniej choćby na krótko wyjechali, tu chyba Leonard też się zgodzi, mają troszeczkę inną wizję postrzegania naszego kraju, ponieważ często my Polacy to jesteśmy, oprócz tego, że hipochondrykami, to też lubimy czasami ponarzekać, ale uwierzcie mi Państwo, że Polska jest cudowna, Polska jest piękna. Jeśli ktoś nie widzi jej na co dzień, to no, jest zachłyśnięty. Przynajmniej ja mogę odnosić to do swojej osoby. Jest po prostu, to jest właśnie miejsce, z którego wyrośliśmy, z którego wyrosłem i do którego zawsze będę z sentymentem wracał. A czy kiedyś na stałe? I don't know. No to zobaczymy już.
6: Miejmy nadzieję, czas pokaże, jak to się mówi. Darku, pojawia się myśl w opisie tego tomu, że książka wyrasta z doświadczenia utraty, ale nie tej nagłej i dramatycznej, tylko właśnie tej codziennej i niezauważalnej niemal. Co dla ciebie to oznacza? Co dla ciebie oznacza ta powolna utrata?
8: Powolna utrata to znaczy wszystko to, co dotychczas było w moim życiu, to, co mnie budowało, jest przeszłością po prostu, ale przeszłością tą pozytywną, ponieważ jeśli budujesz swój charakter, budujesz swoje jestestwo na podstawie tego, co było, oczywiście kwestia poszukiwawcza tutaj jest niezwykle istotna na przyszłość, natomiast jeśli znalazłeś tę ścieżkę, drogę, czy drogi, czy cel w swoim życiu, to nieważne już jest w tym momencie, co jest tym celem, czy to jest poezja, czy kultura i sztuka, czy to inne dziedziny życia, Na pewno trzeba, jak jeszcze raz wspomnę, obrócić się troszeczkę w przeszłość, aczkolwiek widzieć to, co przed nami jeszcze jest, więc czasami trzeba tę grubą kreskę niestety postawić i iść dalej po prostu.
6: A czasami też trzeba ją wymazać przez niektóre doświadczenia, które nas spotykają.
8: Wiesz co, Kuba, zgodzę się z tobą, aczkolwiek chyba nie do końca też, tak? Ponieważ warto, no, brutalna prawda, warto się uczyć na błędach cudzych, ale umówmy się, no kto się uczy na cudzych błędach, prawda? Zazwyczaj na swoich to robimy i, no, i tak jest po prostu.
6: Piszesz o rzeczach, miejscach i ludziach, którzy nie znikają nagle, ale właśnie stopniowo wykruszają się z naszej pamięci. Co było tym pierwszym impulsem do napisania tego tomu? To jest bardzo ciekawa myśl. To też pokazuje, przepraszam, że ci przerwę, to co z Anią rozmawialiśmy przed jeszcze naszym wywiadem, że właśnie pandemia wykruszała ludzi z naszych znajomych, z naszej pamięci, stopniowo znikali.
8: Ale tutaj właśnie, dobrze, że nawiązałeś do pandemii, ponieważ są dziedziny sztuki, w których, no niestety artyści nie mogli działać kompletnie, no dajmy na to teatry, filmy i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o ludzi, którzy piszą, czy no właśnie tym się zajmują, czy malują, jak Leonard, no mieli, wydaje mi się, że to był dobry akurat czas. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale właśnie wtedy mieliśmy ten zastęp. Mogliśmy się zatrzymać, mogliśmy więcej poświęcić na pisanie, malowanie, na tworzenie niż wcześniej, bo oczywiście każdy z nas, no taka jest brutalna prawda, pracuje, żeby mieć na rachunki, etc., etc. No ale w tym momencie akurat ten zastój kilkunastomiesięczny był pozytywny. Przynajmniej w moim przypadku, ale tak jak rozmawiam często z różnymi ludźmi podczas swoich spotkań, myślą właśnie też podobnie. I to jest, no, taka brutalna prawda, ale no cóż, ale inaczej, nie chciałbym do tego już wracać.
9: O. Jak powiedział pewien pan prezydent, są plusy dodatnie i plusy ujemne.
8: Tak, pamiętamy tego pana.
9: Ile w tych wierszach, które też leżą na naszym stoliku i do których też wrócimy, jest twojej własnej biografii, a ile właśnie tej kreacji poetyckiej? Gdzie przebiega nimi ta granica między nimi?
8: Granica jest ulotna, oczywiście, ale to więcej jest mnie, oczywiście, mojej kreacji. Natomiast oczywiście, tak jak wspominałem, że mam ten świat równoległy, więc potrafię się odnaleźć bardziej w tym drugim świecie najczęściej. Dam taki przykład. Kiedyś już komuś to powiedziałem, że w przeciwieństwie na przykład do Wisławy Szymborskiej nie umiem na przykład dla przykładu pisać o leżącym na stole widelcu. Dla mnie to nie jest namacalne, ale oczywiście chylę czoła przed takimi mistrzami, mistrzyniami. Natomiast ja muszę to czuć, widzieć, mieć to coś w zasięgu dłoni, ręki albo przynajmniej swojej percepcji.
9: Tak, artyści bardzo różnią się od siebie tym, że właśnie inaczej postrzegają tą sztukę.
8: Ale to jest piękne. To właśnie na tym to polega, ponieważ gdybyśmy byli wszyscy tacy sami, jednakowi, no to byłoby to troszeczkę smutne. To widać zresztą na co dzień również, prawda? Troszeczkę nas dzielą niektóre sprawy, niektóre bardziej, niektóre mniej. Natomiast wydaje mi się, że akurat w tym przypadku, jeśli chodzi o wartości sensu stricte artystyczne, no to jest tylko i wyłącznie plus. Tylko pamiętajmy, żeby nie płynąć z prądem. Czasami pod prąd trzeba.
9: Kiedyś widziałem takie spotkanie, na którym był Krzysztof Zanussi, Andrzej Wajda, Agnieszka Holland i oni mieli zupełnie inne perspektywy na niektóre produkcje, ale
8: potrafili... I dlatego są tacy wielcy.
9: Potrafili się wzajemnie dogadać i też o tym porozmawiałem z panem Krzysztofem Zanussim, bo miałem przyjemność z nim rozmawiać, to właśnie to poruszyłem, to mówi, i wie pan co? Pan mówi, jeszcze jest młody, to pan tego nie odczuwa, ale ta różnica, te subtelne różnice w ludziach właśnie są piękne, bo pokazują to, że poprzez nie właśnie docieramy do tej symbiozy.
8: To ja muszę tutaj państwu dodać, że to był 5 lipca, londyńskie spotkanie autorskie, które prowadzę od 4 lat. Miałem na nich 85-letniego aktora Jacka Domańskiego, który studiował z Danielem Obryjskim, grał u wszystkich tych reżyserów, których wymieniłeś teraz, Kuba, i właśnie powtarzał to samo. Oczywiście, jako że ma 85 lat, z niejednego pieca jadł chleb, no od takich mistrzów można tylko i wyłącznie się uczyć. No i to są święte słowa. To są święte słowa, to co powiedziałeś. To, co nas różni, może oczywiście nas też łączyć. To nie jest tylko kwestia tego naszego podejścia do świata, tylko naszej postawy życiowej.
9: Wracając do twojej emigracji do Wielkiej Brytanii, czy dopiero po wyjeździe i po powrocie w kilku latach, kilkunastu, kilku latach zaczynamy dostrzegać w miejscach, które były dla nas zupełnie czymś zwyczajnym, takie coś specjalnego, co nas zatrzymuje, co wyróżnia te miejsca?
8: Ja bym chciał, żeby każdy tak podchodził do tego. Natomiast no niestety, no, żyjemy w takim, a nie innym świecie, że coś dla duszy, coś dla ciała. Chylę czoła przed tymi, którzy jednak chcą poszukiwać coś dla duszy. I dla tych osób wszystko jedno akurat, gdzie by się nie odnaleźli, no to będzie zawsze wartość dodatnia. Natomiast jeśli żyjemy tylko i wyłącznie z dnia na dzień, coś, aby mieć coś dla ciała, no to niestety tutaj to akurat to, co wspomniałeś przed chwileczką, no nie będzie aktualne, ale wierzę głęboko. My mamy taką polską duszę romantyczną, że większość z nas jednak no, tęskni za tym, co było, tęskni za tym też, co będzie poniekąd, ponieważ tacy jesteśmy, no po prostu jako Polacy, jako ludzie, a Polska nas chyba wychowała odpowiednio, przynajmniej w większości. No jestem takim, jestem pozytywnie nastawiony do tego, co się dzieje na przykład wśród młodych ludzi teraz. Spotykam się z nimi, częstokroć też wymieniam z nimi poglądy lub uczę historii czy literatury i jest to rzecz absolutnie fantastyczna, wyjątkowa. Jeśli ktoś mówi, że nasze to młode pokolenie jest jakieś, no, że nie interesuje się kulturą, sztuką, nie zgodzę się. Naprawdę młodzi ludzie są piękni, cudowni, wspaniali i to oni będą stanowić ten, i oni będą budować świat, w którym my też będziemy oczywiście żyć.
9: Wczoraj widziałem rozmowę ze 107-letnim weteranem, który powiedział, przeszłość jest wspomnieniem tym, co już było, teraźniejszość jest szansą, przyszłość jest nadzieją. Jak odczytujesz te słowa?
8: Pięknie, ponieważ człowiek bez znajomości historii nie będzie umiał budować przyszłości. To już od dawna jest powiedziane. Często to się odnosiło do lat, no niestety, wojennych, ponieważ niektórzy postrzegają, że to, co było, to było. Nie warto o tym mówić. Nie zgodzę się absolutnie z tym, ponieważ, jak to mówią wielu wspaniałych ludzi, chociażby Jan Paweł II, bez znajomości historii no nie stworzymy odpowiedniej przyszłości.
9: W omówieniu twojego tomu, które dostałem od Leonarda, przygotowując się do rozmowy, pada bardzo ciekawe zdanie. Pamięć staje się przestrzenią bardziej realną niż rzeczywistość. Zgadzasz się z omówieniem twojego tomu?
8: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Właśnie to nas różni od innych, że potrafimy wyciągać wnioski z tego postrzegania naszego świata. No i wierzę głęboko, że będziemy się uczyć na tych błędach, ale mówię innych niż swoich, i będziemy umieli budować sami siebie, ponieważ zacznijmy od siebie, a dopiero później wymagajmy tego od innych. No niestety teraz w dobie tych mediów społecznościowych chyba jest to troszeczkę, stoi teraz troszeczkę na głowie.
6: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław.
3: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą. O reklamie.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
2: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Siemano, siemano, wjeżdżamy w weekend rozpędzeni, jak Conrado Moreno wjechał w publiczność. Kto nie widział, ten musi nadrobić koniecznie zaległości. Opoka, siema z tej strony, Tabi Romeo gra.

Kygo, Take Me Back w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Świetnie, że jesteście. Ciekawe, co u was dzisiaj do jedzonka szykujecie. Pewnie po tygodniu diety planetarnej w szkołach to będzie jakiś kawał steka. No różne są opinie na temat tych zmian, które wprowadzono w szkolnych stołówkach. To ja jestem ciekaw waszych opinii. Dajcie znać, jestem przy WhatsAppie. Wysyłajcie głosówki, wiadomości, a może jakąś fotę zrobiliście już temu pysznemu szkolnemu obiadkowi. To też wysłać możecie. Ja śledzę do was numer zatytułowany Dior MK Crystal.

0: O, słodka symfonia. Kto rozpoznał ten sample? Reasons, Ellie Oaks w Meloradiu, Lawinia razem z nim. Tak gramy wam w weekendowym Melo po godzinie 10. No i Magda pisze, że jej córce ta dieta to wcale nie przeszkadza, bo ona od dziecka prawie bez mięsa.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Select.
1: Reklama.
2: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

dawne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka, wpij

klubie fajnie by się przy tym skakało, ale w studiu też nie jest najgorzej. Heaven, DJ Sami Janu w weekendowym Melo. Czytam, że sobota nie jest ulubionym dniem zakupowym Polaków. No to ludzie, co robić w sobotę, jak nie zakupy? Sprzątać. No właśnie. Tak sobie pomyślałem, że stworzę kilka grup i zastanawiam się, do której siebie zakwalifikujecie. Pierwsza to zakupowcy, czyli jednak kupowanie. Druga to czyściciele, czyli sprzątanie. Trzecia to kanapowcy, czyli po prostu leniuchowanie weekendowe. Są też włóczy, kije, rozumiecie, rowery, bieganie, spacerowanie. No i imprezowicze. Dzisiaj dobre Melo od 20. Dajcie znać, do której grupy się zaliczacie. Czekam na WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach.

0: Najpierw wydał epkę, potem ruszył w trasę, a wszystko skupione jest wokół wyjątkowej sceny, po prostu wysyconej diamentami. Alesso, razem z nim wokal Nate'a Smitha, I Like It, tak nazywa się ten numer, tuż przed 11 zagrany w Melo.
1: A już o 11 zagramy
0: Fate, Alan Walker.

0: Autopromocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jacks i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
2: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
1: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
3: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
1: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulacje na pko.com.pl.
0: Po reklamie.
8: Siemanko, dzień dobry, cześć. Inni gadają, a my już wjeżdżamy do was z najgorętszą muzyką, najlepszą na sobotnie przedpołudnie. Alan Walker, Ava Max z numerem Fight. Opoka, cześć.

spotkać ich trzech na jednej scenie, to jak wygrać w lotka. W przyszłym roku tylko szansa w Szwecji, to na kilku koncertach. Mówię o koncertach europejskich, o koncertach Swedish House Mafii, która przed momentem z Lickely pojawiła się u nas z numerem Happiness is so sad. Dzisiaj wieczorem pojawią się kolejne wielkie gwiazdy światowej sceny EDM. Zaczynamy The Best of Tomorrowland o 20:00. To właśnie początek dobrego melo w Melo Radio. Będzie Skytech, będzie Armin van Buuren, no i nówka wrześniowa, która pojawiła się w naszym line-upie, Blaster Jacks od północy. Sprawdźcie cały line-up dzisiejszego dobrego melo na player meloradio.pl. A to już Dane Housecat z numerem Girls in Love. Róbcie głośniej.

Etu Benjamin Rantakokko. Tak nazywa się gość, który stworzył ten numer All of My Love. I właśnie po to wymyślał się pseudonimy. Bo jak powiem, że to Eben, to już wiecie, o kogo chodzi. Wokal Easy Bizu razem z nim. A za moment Bulletproof od Laru w weekendowym Melo.

0: Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
3: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
2: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
3: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
2: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
3: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
2: Zadzwoń 570 771 571.
3: Zadbaj z nami o swoje auto.
4: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Po reklamie.

0: Radio.
1: Kizo Disney w Melo Radio w weekendowym Melo. Podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście, przypominając, że dziś wieczorem dobre Melo właśnie u nas z setami największych gwiazd. Wśród tych najgłośniejszych nazwisk oczywiście sceny EDM znajduje się Martin Garrix, kto czeka na premierę jego najnowszego krążka Ręka w górę. Doczekamy się późną jesienią tego roku na albumie. Poza jego produkcjami Madonna, U2 czy Ed Sheeran, no będzie się działo, to Martin Garrix obiecał nam już jakiś czas temu. To ja teraz obiecuję, że zrobi się cieplutko wszędzie tam, gdzie jesteście, bo gorące afrykańskie brzmienia house'owo Trzimzy, Fire Fire, lubcie głośniej.

0: Will.i.am, Britney Spears z numerem Scream and Shout w Melo Weekendzie, Melo Radio. Gorąco numery tylko u nas, tuż przed południem. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie. Jak ktoś ma ochotę dać znać, co u niego, jakie plany na wieczór, to proszę bardzo. Meloradio.pl na smartfonach, tam jest WhatsApp. Ślijcie głosówki, ja puszczam.
1: A już o 12 zagramy
0: I Like, Marlon Hofstadt. No to wracamy za chwilę.

0: Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna, Luna.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą. Po reklamie.
2: Siemanko, dzień dobry, hej, już 12, inni gadają, a my gramy. Marlon Hofstadt, South Star i numer zatytułowany I Like. Opoka, cześć.

na meloradio.pl, bo mamy dla was w Meloradio szybką kasę. Kilkaset złotych może być twoje, tylko powiedz, na co tych pieniędzy potrzebujesz. Meloradio.pl, w poniedziałek kolejna runda naszej zabawy, a to Martin Garrix, już słyszycie. Jeden z najdzikszych numerów tego artysty. Animals, róbcie głośno.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Zobaczyć tych dwoje na żywo na Tomorrowland to była wielka przyjemność i radocha. Armin van Buuren, Sasha, fajnie, że możemy wam ich zagrać w Melo Radio. Everlasting zatytułowany jest ten gorący numer. Armin dzisiaj w ramach Dobrego Melo. W nocy sprawdźcie line-up na player meloradio.pl.

0: autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Laster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego. Zapraszamy Melo. Słuchaj już dziś po 20:00. Tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
0: Po reklamie.
3: J-Lo!

W zasadzie przez cały weekend można by sobie to tam, tam, da, da, da podśpiewywać. Brief, Jax Jones i Ina Rolston w Melo Radio. Dzisiaj usłyszałem od mojej drugiej połówki chyba najpiękniejsze pytanie, jakie można usłyszeć w połowie września. Planujemy już wakacje? No więc dajcie znać, czy to jest dobry moment, żeby wakacje przyszłoroczne już planować, rezerwować, czy jednak poczekać do nowego roku. Jak są tu jacyś doświadczeni planerzy all inclusive, to proszę wysyłać wasze sugestie. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. Na dole macie przekierowanie do naszego komunikatora. Głosóweczka albo wiadomość, co tam chcecie. A to już tu Colors i Primadonna w weekendowym Melo.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Take It Slow, Robin Schulz. Jeśli wam go mało, to dzisiejszej nocy pojawi się w ramach dobrego Melo. To już będzie niedziela, bo pierwsza w nocy przez godzinę Robin Schulz dla was ze swoim setem. Zapraszamy bardzo gorąco, podobnie jak na kolejną godzinę weekendowego Melo.
1: A już o 13 zagramy
0: Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta.

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM Gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.
6: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Wjeżdżamy w kolejną godzinę weekendowego Mellow Set Girls, Bibi Rexa i David Guetta. Odpalajcie głośniki tak mocno, jak to tylko możliwe. W samochodach, w domach, gdziekolwiek jesteście. A już przede wszystkim, jak ktoś w robocie dzisiaj, pozdrawiamy Piotrego Pokasie. Manko. No to ślemy do was najgorętszą muzykę tego popołudnia.

0: Letka, tańcz. To jest przesłanie na sobotnie popołudnie i wieczór. A patrzcie, co teraz się dzieje.
1: Słuchają was wszyscy Włosi tutaj na Sycylii, bo mam od rana do wieczora Meloradio załączone.
0: Chyba się mówi bueno. Tak mi się wydaje, nie znam włoskiego. Pozdrawiamy serdecznie, kochana słuchaczko. Jesteśmy z tobą tutaj w Polsce i mamy nadzieję, że tak gorąco jak u ciebie będzie również dzisiaj wieczorem u nas wszystkich tutaj, bo przypomnę, Dobre Melo rusza o 20:00 i bawcie się razem z nami. A teraz pobawcie się przy starym, dobrym klasyku. Wyrywa z butów. Paquito, Moving on Stereo.

0: Pięknie powiedziane, im mocniej kochasz, tym mocniej upadasz. World Away, Griffin w Meloradiu. Tak romantycznie, w tak energicznej i imprezowej piosence. Kto by pomyślał? Takich numerów to mamy dla was więcej, które poruszają nie tylko nogami. Florida za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
1: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
0: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
2: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
0: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy. Oryk.

Faded, nieco nostalgicznie, refleksyjnie Alan Walker w Melo Radio, a teraz parkiet przejmuje Blondish, kanadyjska DJ-ka, producentka i bardzo mocno działająca kobieta na rzecz ekologii, nawet swoją fundację założyła. To dziewczyna, której mottem DJ-sko-producenckim stało się uczynić życie miliardów na świecie po prostu pięknym. A to robi właśnie takimi numerami jak Lovers on the Dance Floor. Świeżak pojawił się na sklepowych półkach, no tak mniej więcej na początku tegorocznego lata i mam nadzieję, że ten gorąc teraz poczujecie w Melo Radio.

0: Każdy twój ruch. Modelki wodarskie kończą 13 w Melo Radiu, ale Melo Weekend trwa nadal. Rozgrzewamy się przed dobrym Melo. Mam wspaniałą propozycję na początek, już za kilka minut.
1: A już o 14 zagramy.
0: To będzie Self-Aware Lumix. Proszę dobrze zawiązać buty, żeby was z tych butów nie wyrwało. Ruszamy punktualnie o drugiej.

0: autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, już pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo. Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
3: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
4: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
3: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
4: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
3: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
4: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
3: Zadzwoń 570 771 571.
4: Zadbaj z nami o swoje auto.
5: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.

0: Kino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Siemanko, jest 14, tu weekendowe Melo Self Award Lumix już teraz na antenie. Opoka, razem z wami.

Ależ to jest numer What If Neptunika w Mellow Weekendzie Meloradia. Co jeśli spytałbym, na co czekacie najbardziej w tym roku jeszcze? Pewnie wśród odpowiedzi padłoby na jakiś długi weekend. No więc spoglądam sobie szybciorem. W listopadzie przy okazji święta niepodległości dwa dni urlopu w poniedziałek i wtorek i robi się 5 dni wolnego, a jak się weźmie 4 dni urlopu, to się zrobi 9 dni wolnego. Już warto pokombinować, bo to raptem kilka tygodni. No a święta Bożego Narodzenia wspaniale w tym roku wypadają, bo Wigilia w czwartek, bo pierwszy dzień świąt w piątek, sobota, 26 grudnia, będzie można sobie odebrać jeszcze jeden wolny dzień, ciach, i nagle 5 dni nie wiadomo skąd. No i tak trzeba myśleć, pozytywnie i do przodu. Rozkręćmy tę imprezę, Get This Party Started in West End w Mellow.

Moz Energii w numerze Reasons, Eli Oaks w Melo Radio. Jeśli myślicie sobie, że on tylko w studiu produkcyjnym ma tyle energii, potem przelewa to do swoich utworów, to jesteście w grubym błędzie, bo kto widział, słyszał, jak szalał na Tomorrowland 2026, ten wie, że w gościu naprawdę drzemie potężna dawka energii.

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Po reklamie.

Gorąca Diana Hałska w Melo Radiu ASAP. Tak, to jest tytuł, który trzeba jednak wytłumaczyć, jeśli nie widzi się, jak jest napisany, bo nie chodzi o to, żeby zrobić cokolwiek tak szybko, jak to możliwe, a żeby po prostu ruszyć pewną część ciała z krzeseł, foteli czy tych różnych wygodnych miejsc, na których sobie teraz siedzicie. A jak nie teraz, to może chociaż wieczorem o 20:00 przypominam Dobre Melo. Ruszamy oczywiście od The Best of Tomorrowland, a potem niech się dzieje. Line-up na player meloradio.pl. A teraz Fate, Alan Walker.

0: Podjadło mi auto na rondzie, dymiło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra,
1: weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: Trouble i M Brother w Melu Radio. To jest numer, którym bardzo chciałem wam podziękować za to, że byliście i bardzo gorąco chciałem powitać pana Koradzie. Pana Koradzie.
1: Siemanko.
0: Witam panie Koradzie.
1: Dzień dobry panie Piotrze.
0: Uśmiech jest, to dobrze.
1: No, w sobotę nie może być inaczej.
0: No jasne, rozgrzewka przed dobrym Melo za chwilkę kontynuowana będzie, a kolejną godzinę rozpoczniecie naprawdę rewelacyjnym hitem ostatnich tygodni.
2: A już o 15 zagramy
1: Sorry Puppy.
0: Powiem tak, no nie ma za co. Bawcie się dobrze. Z Melo, do samego wieczoru.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM Gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.
0: Po reklamie.
2: To już 15 na zegarkach, ale się będzie działo w tej godzinie. Topic i Becky G na początek, Sorry Papi, za chwilę też Disturbed. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam. Zapinamy pasy i ruszamy.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie śmierci.

zacznijmy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour.

Ależ to jest dobry kawałek. Pogważymy, tak podkręcamy tempo w Meloradiu na 13 minut po 15. Czy wy też tak macie, że wystarczy, że wejdziecie do sklepu, no i nagle chcecie kupić wszystko, a szczególnie teraz, gdy w sklepach są już, słuchajcie, i dekoracje jesieniarskie, i świąteczne. No, ja tak dzisiaj popłynąłem, ale wy nie musicie, bo już w poniedziałek szansa na 200 w Meloradiu. Szybka kasa do zgarnięcia. Już teraz wbijajcie na meloradio.pl. Tam możecie zgłaszać się do naszej zabawy.

On Tonight w Melo, 26 minut po 15. Tak, podkręcamy tempo. Panowie, wygraliśmy z kobietami. No ale niestety nie w niechlubnym rankingu. O tym powiem więcej za chwilę też Tatu i Laureen. To już za moment, zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
0: Po reklamie.

Safety Duo, Play and Leave, tak podkręcamy tempo, to Before przed dobrym Melo. No nie mam, panowie, dla nas dobrych wiadomości, jeżeli chodzi o statystyki, bo uwaga, podsumowano zeszły rok na drogach i prawie 3/4 wypadków w zeszłym roku spowodowały faceci. No widzicie nerwusy? Nie, żebym był jakoś szczególnie zdziwiony, widząc co się dzieje na drogach, no ale panowie, to oznacza, że nie mam dla nas dobrych wiadomości, bo trzeba będzie zmienić powiedzenie i teraz trzeba będzie mówić jeździć jak chłop, co powoduje wypadki. A to świeżynka w naszej playce. Timmy Trumpet, Ale Farben i Chase the Feeling.

0: Years and Years w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. No i przy takich numerach to zdecydowanie czuć, że jeszcze trwa lato. No i korzystajmy z tych ostatnich promieni gdzieś tam malutkich słońca, no bo niedługo zima na całego.
1: A już o 16 zagramy
0: Galaxy. No najpierw jesień, ale już w niektóre noce jest zimno, także no trzeba korzystać. Trzeba korzystać. Kungs i Teofil z London punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc zostańcie z Melo. Yeah.

0: Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Mawiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna. Luna.
3: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Marzy Ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
5: A może Twój stary trawnik jest zrujnowany?
4: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla Ciebie.
6: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
4: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: No aż sam się jaram tym, jaki gorący zestaw przygotowałem na 16. Kungs i Teofilius London na początek w Playce. Za chwilę też Pitbull i Chris Brown, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

To Thomas Gray w Meloradiu na kwadrans po 16. Miało być wesele, są kajdanki. Taka sytuacja na Opolszczyźnie. Policja tam ostatnio dzień przed weselem zatrzymała ziomka, który był poszukiwany dwoma listami gończymy i ukrywał się też kilka lat w Holandii. No ale wrócił właśnie do kraju na weselisko. No i sytuacja była taka, że on jechał do swojego kuzyna, żeby to poświętować, a tu go policjanci capnęli, jak jechał na rowerze. No i teraz zamiast wesela będzie więzienie. No ale z drugiej strony może oni mu zrobili przysługę. Nie będzie słuchał, że boli ją głowa.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fast Boy w Melo. Tak, podkręcamy tempo, to 27 minut po 16. Kasia napisała na WhatsAppie, że świetnie przy tym numerze się szykuje na wieczorne dobre Melo. No to bardzo mnie to cieszy, za chwilę też Rimady i Manuel, przy nim też będzie można pogotować, nie tylko.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
0: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

To Bryska w Mel Radio, jeszcze 18 minut do 17 i lato pocałuj mnie, a jeżeli wy chcecie być całowani, panowie, no to okazuje się, że częściej powinniście wykonywać obowiązki domowe, bo słuchajcie, przeglądam internety, no i okazuje się, że w tych parach, w których te obowiązki domowe są rozdzielone porówno, no częściej dochodzi do cimci-rimcim. O, tak to powiem może o tej porze. Także moi drodzy, jeżeli chcecie, żeby weekend był udany, chwytajcie odkurzacz i do roboty. A to Bibi Rexha i David Guetta i Sad Girls już teraz przed nami. Przy tym też można i odkurzać, i zmywać, i inne rzeczy też można robić.

0: że ja nie będę kończył. W sumie już za późno, ale przynajmniej się wszyscy rozbudzili w samochodach i nie tylko, prawda? Ludacris, Ludacris, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17, a po 17 między innymi pobawimy się w Podejmij Wyzwanie. To już mogę zdradzić wam teraz.
1: A już o 17 zagramy
0: Rumors. Także będzie Thomas Gray, będzie Podejmij Wyzwanie, ja też będę i zagramy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na Twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: O reklamie.
5: 321-321-777. Już możecie dzwonić, żeby podjąć wyzwanie. To już za chwilę. 321-321-777. Czekam na wasze telefony i witam was gorąco. Konrad Traczyk, siemanko.

0: Podejmij wyzwanie. Axwell i Bon na Antenie Melo Radio, tak podkręcamy tempo na 14 minut po 17, a teraz będziemy podejmowali wyzwanie, a dokładniej to wyzwanie będzie podejmowała Sandra. Siemanko, Sandra.
1: Witam, halo.
0: Ja słyszałem, że ty masz taką sobotę zarobioną, chociaż najbardziej sobotę zarobioną to ma chyba twój chłop, co?
1: Oj, bardzo. Pozdrawiam, no, jeśli mnie słyszy.
0: Słuchaj, na pewno słucha, ale powiedz, co on robi w ogóle, niech ci zazdroszczą inne.
1: Aktualnie to panele.
0: A no właśnie. Chłopak remontuje, słuchajcie, panowie. Bierzemy przykład w takim razie z chłopaka Sandry, ale Sandra, my nie o twoim chłopaku dzisiaj wyjątkowo, a będziemy podejmowali wyzwanie. Co ty na to?
1: Okej.
0: Tak, nie zabrzmiałaś przekonywująco, ale dobra, lećmy w to w takim razie. Słuchaj, ja też pomyślałem, że dzisiaj sobie trochę o miłości, o związkach pogadamy. Wyobraź sobie, że jesteś taką moją najlepszą przyjaciółką, bo ja dzisiaj mam taką randeczkę wieczorem. Doradź mi, słuchaj, co zrobić, żeby po prostu to była znakomita randka, jak ty byś to widziała, jakbyś to zaplanowała, jako taka moja bestii.
1: Jeśli chodzi o pierwszą randkę?
0: Kolejną, ale wiesz, żeby było tak sztos.
1: No, kwiaty, nie? Na
0: kwiaty?
1: Pewno kwiaty.
0: Aha.
1: Zaprosić do restauracji.
0: Aha, a co do jedzenia?
1: No to co dziewczyna wybierze, nie?
0: No, ale co ty byś na przykład wybrała?
1: Jakiś makaron może.
0: Makaron, okej, dobra, ale rozumiem, że bez cebuli, bez czosnku.
1: Tak.
0: Dobra, Sandra, mamy to w takim razie. Ja mam zaplanowaną idealną randkę, ty masz skiety od Meloradia. No i jeszcze możesz kogoś pozdrowić.
1: Pozdrawiam Rafała.
0: No to pozdrawiamy.
1: Który walczy.
0: No?
1: Który walczy w mieszkaniu naszym.
0: O właśnie. A jak wiemy, z remontami zawsze trudna sprawa, więc dużo wytrwałości też dla chłopa. Niech ma. Podejmij wyzwanie.

Ależ nam się zrobiło romantycznie. All of my love w Melo, tak podkręcamy tempo. To 26 minut po 17, a za chwilę o głośnym ślubie w polskim show biznesie. Zagra nam też Duke Dumont. To dosłownie za parę chwil.

0: autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Laster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego. Zapisnego Melo. Słuchaj już dziś po 20:00. Tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: O reklamie.

to Paquito w Mel Radio, a my oficjalnie mamy nowe małżeństwo w polskim show biznesie, bo Filip Heiser i Bianka powiedzieli sobie tak. No i przeglądam, słuchajcie, zdjęcia z tego ślubu w internetach. No i okazuje się, że uwaga, ślubu udzielał ksiądz osiedla, on się tak na TikToku nazywa, który był przy okazji w programie The Traitors Zdrajcy. No to w takim razie pozostaje mieć nadzieję, że w tym małżeństwie wszyscy będą lojalni.

0: Nicki Minaj i Starships to jest idealne podsumowanie 17 w Biforze przed dobrym Melo.
1: A już o 18 zagramy
0: Fire Fire. Oj, będzie ogniście, będzie gorąco i będą płomienie. Wy też bądźcie punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: dawką kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetencji, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystać. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Jak się bawić, to się bawić. Drzwi... A, dobra, chciałem powiedzieć, że Fire otwiera 18. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam za chwilę też m.in. Euphoria.

Martin Garrix i Ed Sheeran, tak podkręcamy tempo. To Melo Radio na Ed Sheeran ostatnio niezbyt dobrą pasę ma. Artyści, którzy mieli go supportować, słuchajcie, zrezygnowali z tych występów. Dużo też krytyki, a wszystko po tym, gdy Macklemore został usunięty z amerykańskiej części trasy. No, dzisiaj ta ma zostać wznowiona. Jak to wszystko będzie wyglądało? Myślę, że wielu z nas jest ciekawych, ale też nie oszukujmy się, chyba wszyscy kochamy dramy. A bez żadnych dram, Ariana Grande już teraz i Break Free, za chwilę też Neptunika.

0: Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. A czy wy już gotowi na wieczorne dobre melo? Może dzisiaj macie na przykład imprezę w jakimś konkretnym stylu, greckim, bajkowym, tureckim albo na przykład jesieniarskim? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Ja czekam na wasze głosówki i wiadomości. A u nas za chwilę Jonathan Pezet i Lipka.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: To promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
5: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
4: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
6: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
4: Więcej szczegółów na trawniki rolowane. Zapraszamy.
7: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM Gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.

Florida i Kesha, ja pytałem was parę chwil temu o wasze plany na ten wieczór, jakieś tematyczne imprezy. Domi dzisiaj napisała, że idzie ze swoim chłopakiem do przyjaciółki na włoski wieczór z pizzą, pastą i włoskimi piosenkami. Kasia ma babski wieczór z oglądaniem bajek Disneya przy popcornie i różnych napojach. No, za dzieciaka to się nazywało nocowanka. Z kolei Marcel napisał, że dzisiaj wbija do swoich ziomków na kawalerski. No, czyli też jakby nie patrzeć, tematyczna impreza. Ciekawe, co tam się będzie działo, bo słyszałem, że czasami tam jakaś pani też się pojawi, mimo że to męski wieczór. Kolega mówił. A to David Guetta i Hypaton, You and I, Me and You. No, wszyscy jesteśmy razem.

0: No nie powiecie mi, że chociaż trochę przy tym kawałku nie poruszaliście gdzieś tam palcami na kierownicy albo bioderkami, na przykład gdzieś w domu. Łomen, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19 w Melo, a po 19 oj się też będzie działo.
1: A już o 19 zagramy
0: Turn the Lights Off. Punktualnie o 19 dodam, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie bądźcie z Melo.

0: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio i Nowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto. Po reklamie.
1: Nie wiem, kiedy nadszedł ten moment, że o tej porze już tak się robi ciemnawo za oknami, ale będzie w takim razie bardziej klimatycznie. Turn the lights off na początek 19. Konrad Traczyk, witajcie.

posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne

0: mi ten kawałek do reklamy.
1: Melo Radio Inowrocław.

Marlon Hofstadt, to Melo Radio, to już kwadrans po 19. Dzisiaj dobre Melo, dzisiaj też Before oczywiście przed dobrym Melo. No ale wiadomo, jak Melo poniesie, to człowiek tam tą kartę przykłada, nagle w poniedziałek patrzy, o kurczę, nie mam do końca miesiąca, ale od czego jest Melo Radio już w poniedziałek? Będziecie mieli szansę na 200 do zgarnięcia w szybkiej kasie w Melo Radio, ale już teraz możecie o tym pomyśleć i wbić na meloradio.pl i napisać nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my z przyjemnością pomożemy.

Tak, podkręcamy tempo w Meloradio Waterway. U nas 25 minut po 19, a u was dzisiaj Melo, czy może jednak robota, albo zupełnie inne plany? Czekam na wasze głosówki i wiadomości na WhatsAppie Meloradia.

0: Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

To za Crossy Dynamite, tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze na 19 minut przed 20. Grzesiek napisał na WhatsAppie Melo Radia, że pozdrawia ze spaceru. No to bardzo fajny pomysł na spędzanie sobotniego wieczoru. Ale Seba też się fajnie bawi tego wieczora. Napisał na WhatsAppie Melo, że dzisiaj świętuje z ziomkami zdanie prawka. No to słuchajcie, no to jest co świętować i coś czuję, że rano nie będzie można z tego prawka korzystać.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Galantis i No Money w Melo. Niektórzy z was piszą na WhatsAppie Melo, że leżą chorzy w łóżku, tak jak Konrad z Inowrocławia. Mordeczko, dużo zdrowia zatem dla ciebie, a dla was wszystkich oczywiście dobrej sobotniej zabawy i w łóżku, i poza łóżkiem, wszędzie, gdzie jesteście.
1: A już o 20 zagramy
0: The Best of Tomorrowland, a ja wracam jutro, hej!
2: I have a dream. One day.

0: Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą. Po reklamie.
1: The best of Tomorrowland w Meloradio.

0: Reklama. Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
1: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
0: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
2: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
0: Więcej szczegółów na trawniki rolowane.com. Zapraszamy.
3: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą. Po reklamie.

0: is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was, Skytech. Zapraszam na 89. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Markusa Schulza, Mesto, Masano i wiele więcej. A na początek naprawdę przyjemna propozycja od Edmundo Silvy, Listen to the Waves. Dajcie głośniej.

spodobała się dzisiaj Skytech. Naprawdę ciekawa propozycja od Kulpa, You're Not Alone. Tuż przedtem nowy od Mob i Fast Boys z numerem Super High. A już za chwilę Masano wraz z Humans Music Underground. Dajcie głośniej.

słuchacie This is Skytech. Progresywne brzmienie od Matta Frigina i Oralize wraz z Maxem Robinsonem, Love Me Again. Tuż przedtem Adam in Deep z numerem Jump Off. A już za chwilę holenderska legenda Elke Klein z numerem Hold On. Dajcie głośniej.

cały czas słuchacie This is SkyTech. Bardzo przyjemna propozycja ze Smash the House. Pesto, what you gonna do? Tuż przedtem Arno Kos i Norman DeRay z numerem Lennon's Favorite. A już za chwilę Stretch & Vern oraz Sevek z numerem I'm Alive. Dajcie głośniej.

0: Kino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: autopromocja. Pan deszczek popaduje.
1: Odsłał po Rzeszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
2: No, zdecydowanie nie.
0: Ale na weekendowe melo?
2: Jak najbardziej.
0: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
2: No to umówieni.
0: Konrad Straczek, zapraszam w niedzielę od 15.
3: Rano obudzi największego śpiocha.